0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

już białe są jak mleko. Za oknem zapanował marazm. Mieszkańcy Mięcy są jak budyń. Kaloryfer ich rozgrzewa. Ochrania zieleń przed mrozem.

odgonić złe wspomnienia. Uwierzyć w coś i wziąć to w ręce. Niech trochę się ogrzeje. A może zmieni się w coś więcej. W Bożene

0: Wgląd tego, co w sporcie się wczoraj działo. Po godzinie 8 muzycznie, no bo płyta tygodnia, potem kulturalnie. W przynęcie kulturalnej Make No Noise to Jan Felcen w programie po godzinie 8.30, no po godzinie 9.30 znowu sportowo doliczony czas się znajdzie. W międzyczasie jeszcze po godzinie 9 porozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji, o cyberatakach związanych ze sztuczną inteligencją i jak się przed tym wszystkim chronić po godzinie 9 właśnie. Zostańcie z nami i piszcie aferanek@afera.com.pl.
1: Halina się budzi o 5 nad ranem.

0: No, a to trzeba jeszcze dodać, że bardzo ładny debiut. Taki debiut, jakby to debiut nie był, tylko już któryś kolejny raz z doświadczeniem. Gratulacje. Zobaczymy, jak to będzie za godzinę. 13 dzień maja mamy w kalendarzu, to środa. Maria Roberta Serwacy, Magdalena Robert, Andrzej Jan, Piotr Gerard, Aaron Gerarda, Dobiesława Ciechosław i Natalis. To wasze imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Światowy Dzień Furacha. To w kalendarzu. No i Międzynarodowy Dzień Humusu. To również w kalendarzu święta, które mamy. Moi drodzy, za chwilę zajrzymy sobie do porannej prasy. Tam Gazeta Wyborcza, tam Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. A, Rzeczpospolita jeszcze. Ja spoglądam na wiadomości mailowe i tutaj o jazzowym poranku. No, pospływało trochę wiadomości a propos jazzowego poranka. Nie będę ich jeszcze czytał, ale mogę wam powiedzieć mniej więcej, jaka jest statystyka. 50-50. Niestety, 50-50.
1: Nie będziesz pamiętać i

Wojowi Ziobrze oraz panu Marcinowi Romanowskiemu, przebywającym obecnie na Węgrzech, którzy są podejrzewani w śledztwie dotyczącym sprzeniewierzenia środków publicznych. Utrudnianie trwającego postępowania karnego stanowiłoby niedopuszczalną ingerencję polityczną w niezależny polski wymiar sprawiedliwości. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej ufa, że władze Stanów Zjednoczonych w pełni zrozumieją tę sytuację i że o tej ważnej kwestii zostaną powiadomione właściwe organy w Waszyngtonie. To treść tego pisma właśnie, która została wysłana. O tym, że ambasador nie chciał Ziobry, co się z tym pismem stało, o pretensjach do agencji wywiadu, no i o MSZ, które wysłało do władz amerykańskich kolejne pismo, tym razem już w formie noty dyplomatycznej, poczytacie na stronie pierwszej w Gazecie Wyborczej. Przenosimy się do Cannes, no bo festiwal rozpoczął się przed południem. Rozkładano czerwony dywan, a wieczorem uroczyście otwarto 79. Festiwal Filmowy w Cannes. Przez blisko dwa tygodnie słynny bulwar Croisette, przy którym mieści się pałac festiwalowy, będzie centrum światowego kina. Jako pierwszy pokazano film Elektryczny pocałunek w reżyserii Piera Salvadoriego. Więcej dzisiaj w Gazecie Wyborczej oraz na stronie wyborcza.pl. No o sporcie również słów kilka się tutaj znalazło, bo mundial przed nami, ale ten mundial również w Stanach Zjednoczonych. Jak to będzie wyglądało, przeczytacie w Gazecie Wyborczej. A w temacie dnia śledztwo. Tak handluje się gruntami pod deweloperkę. Zgłaszają się do właścicieli działek i mówią, że chcą kupić grunty. Podpisują umowę przedwstępną. A gdy nadchodzi czas finalizacji umowy, do transakcji nie dochodzi. Rozmyślili się? Tak można byłoby sądzić. Gdyby nie to, że w księgach wieczystych pozostaje wpisane roszczenie. No i w ten sposób grunt zablokowany jest na lata. No takich blokadach w śledztwie wyborczej na stronie czwartej oraz na stronie piątej. W Rzeczpospolitej o nauce, która musi iść w biznes. Na pierwszej stronie urlop naukowców na budowę startupu, punktowanie za patenty i sukcesy biznesowe oraz integracja instytucji naukowych w superuczelnie to plan, który ma przyspieszyć transfer wiedzy. Michał Duszczyk na ten temat pisze i mówi, że super grupa przy resorcie nauki złożona z badaczy, ale też przedsiębiorców prowadzących innowacyjny biznes i przedstawicieli świata akademickiego, której celem było wskazanie konkretnych ruchów, jakie mogłyby udrożnić transfer wyników badań naukowych, to biznes. Do biznesu właśnie zakończyła pracę. Rzeczpospolita dotarła do raportu, który trafił już na biurko szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jeżeli uda się zrealizować choćby część postulatów, Polska ma szansę uwolnić swój potężny potencjał badawczy, zwiększyć innowacyjność i liczbę patentów, zintensyfikować powstawanie startupów naukowych oraz powstrzymać odpływ talentów właśnie. Dodatkowo zestawienie firm inwestujących w największe badania i rozwój. Stany Zjednoczone w nakładach pieniężnych są na miejscu numer jeden, jeżeli chodzi o to zestawienie. Właśnie na stronie pierwszej oraz na stronie 15. Więcej na ten temat sobie będziecie mogli poczytać. KNF powinna pilnować krypto. 82% ekspertów chce nadzoru KNF-u nad rynkiem kryptowalut. 38% jest zdania, że nie sposób było zapobiec na podstawie obecnych przepisów. 56% uważa, że afera zonda krypto to dowód słabości państwa. Na stronie pierwszej oraz na stronie 11 w tekście Piotra Szymoniaka na ten temat sobie więcej poczytacie. No i dodatkowo o prawdziwej historii polskiego króla kryptowalut na stronie pierwszej i 14. Zanim założył giełdę BitBay, Sylwester Suszek zniknął. Został osaczony przez przestępców i gangsterów. To w Rzeczpospolitej. W dzienniku Gazecie Prawnej, czy Donald Trump ułoży się z Chinami? Prezydent Stanów Zjednoczonych leci do Chin po kontrakty handlowe. Na Tajwanie rośnie strach, że wyspa stanie się kartą przetargową w rozgrywce. Potęg USA będą zabiegać o płynność w dostawach metali ziem rzadkich. Na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej więcej na ten temat będziecie mogli w DGP poczytać. Rząd zwleka w sprawie podatku od zysków. W ciągu kilku tygodni kryzysu związanego z amerykańsko-izraelską operacją w Iranie oraz blokowanie ciśniny Ormus, nadzwyczajne zyski ze sprzedaży paliw osiągnęły poziomy zbliżone do wyników, na które w normalnych warunkach wiele koncernów musiałoby pracować przez cały rok. Zestawienie na wykresie również tych zysków upstreamu i downstreamu na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej. Urzędy nie radzą sobie z równością płac. Artur Radwan na ten temat pisze. Administracja państwowa powinna być wzorem we wdrażaniu zmian związanych z

dyrektywą Unii Europejskiej. Unijne przepisy powinny zostać wdrożone do 7 czerwca 2026 roku. W Polsce wszystko wskazuje, będzie to jednak opóźnione. Dlaczego? Strona pierwsza jest w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej, a w prasie lokalnej, czyli w Głosie Wielkopolskim, będziemy mogli poczytać o świetnym miejscu, o którym nikt nie wie. Paweł Antuchowski tak rozpoczyna swój artykuł. No i mówi, że globalna firma doradcza PwC Polska opublikowała 5. edycję raportu o stanie polskich metropolii. Wynika z niego, że Poznań ma bardzo duży potencjał, a rozwój miasta wyraźnie przyspieszył. Tylko mało kto z zewnątrz o tym wie. Strona pierwsza i strona trzecia. Hala Arena wraca do miasta. Będzie przebudowa? Takie pytanie zostało zadane. Ta z rąk międzynarodowych targów poznańskich może wrócić do miasta. Przygotowanie

Czech. No i przechodzi dalej. Dzisiaj w singlu męskim będziemy mogli oglądać pierwsze spotkania ćwierćfinałowe, to Rut i Czaczanow, a drugie spotkanie to Jodar i Darderi, to po godzinie 15 i po godzinie 20.30. Kolejne ćwierćfinały już w czwartek, już jutro tutaj Sinner i Rublow i Laudluse i Miedwiediew. Tak to będzie w singlu mężczyzn się rozkładało. Jeżeli chodzi o singla kobiet z kolei, no to tutaj muszę przypomnieć zwycięstwo Igi Świątek w miniony poniedziałek. 1/8 finału z Naomi Osaką wygrywa Świątek. Deklasuje swoją przeciwniczkę, można nawet powiedzieć. 6-2 i 6-1. Coco Gauff z kolei wygrywa z Iwą Jowicz. To 7-5, to 5-7, 7-5 i 6-2. Z takim wynikiem Rybakina z Pliskową wygrywa 6-0 i 6-2. Jeżeli chodzi o spotkania ćwierćfinałowe, no to wczoraj się one rozpoczęły. Gauff z Andrzejewą wygrywa 4-6, 6-2 i 6-4. Kristina Dostapienko wygrywa 6-1 i 7-6. Dzisiaj spotkanie ćwierćfinałowe, w którym to Świątek zobaczymy. Ta zmierzy się z Pegulą po godzinie 13. No a kolejny mecz to mecz Świtoliny i Rybakiny po godzinie 19. To ćwierćfinały. No i jeden półfinał już został zaplanowany, zapowiedziany. To jutrzejszy Cirstel i Coco Gauff. To półfinałowe spotkanie, które jutro będziemy mogli zobaczyć. No Iga Świątek się delikatnie obudziła, tak można powiedzieć, albo nawet nie delikatnie, tylko trochę bardziej niż delikatnie się obudziła i z tego powodu się cieszymy. Moi drodzy, Puchar Polski w piłce ręcznej również trwa. Jeżeli chodzi o panie Zagłębie, jak się okazało, zagra w finale z Piotrkową. Karla Sonia Piotrków tryb pokonała w Elblągu zespół Energa Start 132-27 w drugim meczu półfinałowego Pucharu Polski. Decydujące trofeum będzie pomiędzy KGHM-em, MKZ-em Zagłębiem Lubin i Krasowią Piotrkowią Piotrków Tryb. Właśnie takie spotkanie się odbędzie. To jeżeli chodzi o piłkę ręczną i to polską piłkę ręczną, a musimy jeszcze by polecieć międzynarodowo troszkę, no bo do Włoch. Tutaj nieustająco Giro d'Italia trwa. No i czwarty etap jest już za nami. Wspaniałe emocje ostatnich metrów. To na pewno to, co mogliśmy widzieć. No i Ekwadorczyk Jonathan Narvez, który okazał się najlepszy w tym etapie czwartym, również te emocje w nas budził. Nowym liderem całego wyścigu okazał się reprezentant gospodarzy. Właśnie to Giulio Cissone. No i tak kończy się właśnie ten etap, który mogliśmy oglądać, który liczył 138 km. Kolejny, piąty Giro d'Italia o długości 203 km odbędzie się już dzisiaj. Na miejscu drugim jeszcze zajrzę do klasyfikacji generalnej Luis Alar, a na miejscu trzecim Giulio Cissone właśnie się znaleźli. To przegląd świata sportowego, to 6 minut do godziny 8.

0: No i tak bym się zastanawiał jeszcze, o co chodzi z Polakami w Giro d'Italia. Wracając jeszcze do sportu, moi drodzy, no niestety, no czasami bywa tak, że tych nie uświadczamy, że nie uświadczamy reprezentacji Polski w jakiejś dziedzinie, w jakiejś dyscyplinie, w jakimś konkursie, w jakimś turnieju. No i niestety, a w piłce nożnej tak się zdarza nam często, w kolarstwie czasami też tak jest. Teraz nie o sporcie, teraz informacje. To w serwisie na 3 minuty przed godziną 8.
1: Kacper Wrzesiński,
2: Michalina Pelowska, zapraszamy.
1: Zakończył się pierwszy, najbardziej intensywny tydzień egzaminów maturalnych w obecnym roku.
2: W zeszłym tygodniu zdający swoje zmagania rozpoczęli od pisania podstaw,
1: czyli języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego, nowożytnego.
2: O ich specyfice opowiada przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Poznania Olaf Śremkowski.
3: Ja myślę, że nie jest to najlepsze rozwiązanie. Uważam, że one mają bardzo dużo losowości w sobie i to jest duży problem. Też bardzo długo się czeka na wyniki, to jest na pewno nie w porządku, są różne inne egzaminy w innych państwach, na przykład nie wiem, w Stanach chociażby, które podają ten wynik po 2 tygodniach, dużo szybciej, my tu musimy czekać bardzo długo. Jest też bardzo dużo nieprawidłowości, bardzo dużo odwołań.
1: Ogólnopolski maraton maturalny potrwa do końca maja.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi oficjalne wyniki 8 lipca 2026 roku.
1: Jeżeli komuś z jakiegoś powodu nie powiedzie się na jednym z przedmiotów obowiązkowych, to na 24 i 25 sierpnia zaplanowano egzaminy poprawkowe.
2: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki i życzymy im powodzenia.
1: Strefa płatnego parkowania w Poznaniu zostanie rozszerzona o ogrody.
2: We wtorek zdecydowali o tym miejscy radni.
1: To rozwiązanie, które ma zwiększyć rotację samochodów w tej części miasta, gdzie wiele osób zostawia auta i przesiada się do komunikacji miejskiej w drodze do pracy czy na uczelnię.
2: Pierwsze 3 godziny postoju mają tam być darmowe.
1: Strefa zacznie obowiązywać od 2 listopada.
4: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
2: Coraz bardziej odczuwalne skutki suszy dają się we znaki mieszkańcom Wielkopolski.
1: Niedobór wiosennych opadów wpływa negatywnie na uprawy, jak i na stan lasów.
2: Skalę zagrożenia pokazał ubiegłotygodniowy pożar w Puszczy Solskiej, który uzmysłowił, jak trudne jest opanowanie ognia w skrajnie wysuszonym terenie.
1: O tym, gdzie można śledzić aktualny poziom ryzyka pożaru, opowiada przedstawicielka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, Ada Bończyk.
5: Aktualne zagrożenie pożarowe w lesie, w naszej okolicy bądź w całym kraju można łatwo sprawdzić na portalu lub aplikacji MBDL, korzystając z nakładki zagrożenie pożarowe. Wtedy Polska podzieli nam się na różne sektory, każdy z nich codziennie podaje o 9 i o 13 stopień zagrożenia pożarowego.
2: Służby apelują do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz natychmiastowe zgłaszanie zauważonego dymu lub ognia, dzwoniąc pod numer 998 lub 112.
4: Eko informacje.
1: Już jutro mieszkańcy Poznania będą mogli otrzymać sadzonki krzewów owocowych w zamian za oddanie odpadów problemowych.
2: Miasto wraz z Zakładem Zagospodarowania Odpadów organizuje akcję Zielony Gest, która potrwa od godziny 8 do 16 lub do wyczerpania zapasów.
1: Na uczestników czekać będą m.in. sadzonki malin, porzeczek, jeżyn czy żurawiny.
2: Odpady będzie można oddać na 3 poznańskich gratowiskach. Przy ulicy Wrzesińskiej, ulicy 28 czerwca 1956 roku oraz przy ulicy Meteorytowej w Suchym Lesie.
1: I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 8 na zegarku wybiła, to oznacza, że kura przychodzi do nas na antenę.

13 dzień maja w kalendarzu mamy środę. Do weekendu tylko 2 dni nam zostały. Maria Roberta Serwacy, Dobiesława, Ciechosław, Natalis, Robert, Andrzej, Jan, Aaron obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy. Międzynarodowy Dzień Humusu w kalendarzu mamy, no i dodatkowo do tego wszystkiego Światowy Dzień

płytę, która nazywa się Kiedyś było lepiej. Alternatywno-rockowa opowieść o kryzysie dojrzewania, momencie przejścia z bycia nastolatkiem do dorosłości. Tak w opisie całego tego krążka słuchamy, moi drodzy. Niestety krążka krótkiego, bo tylko 7-utworowego, w którym możemy tę nostalgię, te klimaty, te ballady, no i tej całej ekspresji łączącej to wszystko posłuchać, no bo ekspresyjnie tutaj jest, bo to i trochę rocka, i trochę indie, i trochę rapu w tym wszystkim się znalazło, no bo tak to zrobił Szymon Norkowski, tak to zaplanował, tak to nagrał i tak to wydał. Kiedyś było lepiej, a na tym Kiedyś było lepiej pod numerkiem 5 znajduje się W domu nikogo nie ma. Było

0: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
1: Jadę na ryby. Autopromocja.

0: Oceniać jeszcze raz dane miejsce i wówczas widzimy, jak się zmienia brzmienie czy krajobraz dźwiękowy danego miejsca właśnie wraz z upływem czasu i zmianą warunków atmosferycznych wokół niego. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia za tydzień. Make some noise! Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
1: Autopromocja. Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi.
3: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

deszczyki. Spoglądam sobie na ulicę. Lechicka zapchana, Lutycka zapchana, Niestachowska zapchana, Żeromskiego zapchana, Centrum w zdecydowanej większości również zapchane, Rondo Środka zapchane, Stkowskiego zapchane, Rondo Rataje zapchane, Głogowska przy skrzyżowaniu z Hetmańską i Ściegiennego zapchana, Hetmańska przy skrzyżowaniu z Rejmonta zapchana, no i węzeł Poznań-Luboń i Dolna Wilda również zakorkowane, jak ostatnio coraz to częściej. Więc, tak jak powiedziałem, spacer jest chyba zdecydowanie lepszym pomysłem niż wyjeżdżanie na poznańskie ulice. Jeżeli macie informacje, no to zadzwońcie 618750213. Jak wygląda to u was w miejscach, których nie wymieniłem?

na Światowy Dzień Furacha. To rzecz druga. No i jeszcze jedno z tych przysłów nam zostało, gdy w maju dobry serwacy, dobry w czerwcu bonifacy. O, takie połączenie z czerwcem maja właśnie nam się dzisiaj wylosowało. No, nie wiem, czy ten serwacy jest dobry. Nie będę oceniał tego, co będzie się działo w czerwcu, moi drodzy, ale za chwilkę ocenimy sobie to, co może dziać się w sieci z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. No, bo jak się okazuje, cyberbezpieczeństwo i to, jak działa cyberbezpieczeństwo i jak się z cyberbezpieczeństwem trzeba obchodzić, w momencie, gdy sztuczna inteligencja i to, co nazywamy sztuczną inteligencją, jest tak rozwinięte i tak dobrze działające, no, musi się trochę zmienić. I nasze podejście przede wszystkim prawdopodobnie również do tego cyberbezpieczeństwa musi się zmienić. O tym porozmawiamy z Piotrem Jabłońskim, specjalistą.

0: Niestety również zmienia się podejście do cyberbezpieczeństwa osób, które nie mają dobrych intencji, jeżeli chodzi o korzystanie ze sztucznej inteligencji. No właśnie, przy tych wszystkich zmianach, przy rozwoju dużych modeli językowych, czego my się tak naprawdę możemy spodziewać? O, nie wiem, czy to nazwać hakerami, czy osobami, które na przykład chcą wykraść nasze dane.
1: Ciężko to w rzeczywistości, jeżeli mówimy o tych negatywnych zachowaniach, czyli tych, które mają zadanie wyrządzić nam lub komuś innemu krzywdę, czy to chociaż przez dostanie się do systemów, po prostu mają złe zamiary, no to są po prostu przestępcy wszelkiego rodzaju. I nie zawsze wśród tych przestępców chodzi tylko i wyłącznie o wyciągnięcie pieniędzy, czy ich kradzież, ale może chodzić również o tak naprawdę szersze dostępy, no, na przykład do zasobów firmowych czy domowych.
0: I jak to wygląda z wykorzystaniem właśnie sztucznej inteligencji? No bo oczywiście cyberataki przewijają się przez nasze umysły od wielu, wielu lat. No i znamy, jesteśmy świadomi technik, jakie mogą zostać wykorzystane. No właśnie, ale sztuczna inteligencja wprowadza coś nowego w tym wszystkim?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o samą technikę, czyli jeżeli chodzi o same podstawy, to dalej są te same mechanizmy. Działanie na emocjach, działanie na chwili, podszywanie się, a sztuczna inteligencja dostarcza nam tylko nowych narzędzi do tego. Jak socjotechnika, czyli właśnie metoda wyciągania informacji, jest metod wiele, są phishingi, whalingi, baitingi. Tych metod jest naprawdę różno wiele, bazujących na tak naprawdę naszych podstawowych ludzkich emocjach. Zazwyczaj tych pośpiechu, strachu, dbania o dobro naszych najbliższych, czy po prostu liczenie na to, że ktoś się pomyli i odpowie na pytanie, kliknie w link, przekaże kod, czy przekaże jakikolwiek rodzaj dostępu, na przykład odpowiedzi na pytania nasze zaufane. I jedyne, co sztuczna inteligencja nam dostarcza, to dostarcza po prostu nowego mechanizmu, nowego narzędzia, które może być wykorzystane, żeby nas jeszcze bardziej przekonać do tego, że rozmawiamy naprawdę z bankiem, rozmawiamy naprawdę z pracownikiem banku, z pracownikiem policji, ale na przykład też z rodziną. I to są te nowe narzędzia, które są niezwykle kłopotliwe, które są bardzo trudne do identyfikacji. I możemy być, a jesteśmy więc często przekonani, że naprawdę rozmawiamy z kimś z naszej rodziny.
0: No bo
1: i
0: właśnie,
1: to jest coś.
0: Jeżeli chodzi o same deepfake, jeżeli chodzi o zmianę tego, jak wygląda twarz osoby, z którą rozmawiamy, no to jest jakaś szansa, przypatrując się, nie wiem, czy to jest jakieś spotkanie internetowe z włączoną kamerą właśnie, czy stosując różnego rodzaju techniki sprawdzania na przykład, jesteśmy w stanie zorientować się, że coś tutaj jest nie tak, że to nie jest tak naprawdę twarz osoby, na którą patrzymy. Tutaj coś zostało zachachmęcone, jakby mógł to tak nazwać. Ale jest jeszcze kolejna strona tego medalu, no bo nie tylko chodzi tutaj o twarz i nie tylko chodzi tutaj o wideo i o zdjęcie, ale również chodzi o sam głos. I wydaje mi się, że tutaj jest bardzo duża trudność w tym wszystkim, no bo jak rozpoznać zmieniony głos i jak stwierdzić, że zmieniony głos jest zmieniony w takim razie?
1: I to jest ten aspekt, gdzie łatwiej jest zwrócić uwagę bądź zauważyć, że coś jest nie tak z wideo, bo jako wzrokowcy jesteśmy w stanie wykryć więcej błędów, jakieś generalnie mimiki ruchu, co też nie jest takie proste, z prostego względu. Trzeba wiedzieć, czego szukać na takich nagraniach i one mogą czasami wyglądać nienaturalnie, ale to tak jak właśnie z głosem. Głos sklonować, to jest takie pojęcie, które się używa właśnie informatyczne, czyli klonowanie głosu, jest już w tej chwili na tyle dopracowane, że z niewielkiej próbki głosu, mając odpowiednie zasoby obliczeniowe, możemy praktycznie na żywo ten głos modyfikować i przypisywać sobie go do dowolnej osoby. To jest o tyle kłopotliwe, że rozmawiając przez telefon, dochodzą różnego

0: coś zniekształcenia, hałasy w tle, to może być w rzeczywistości taki głos zazwyczaj, kiedy mówimy o jakimś wyciąganiu informacji czy zdobywaniu po prostu poufnej informacji, to zazwyczaj przestępcy bazują na emocjach. Dzwonią do nas jako dziecko, jako wnuk, że miał wypadek, że tu jest policja, że potrzebuje wsparcia.
1: To się nadal nie zmienia.
0: Pieniędzy. Dokładnie, to się dalej nie zmienia. To jest nadal bazowanie na tych naszych skrajnych emocjach. No kiedy, halo, szukamy przecież nasze dziecko, coś się stało. W związku z tym emocje, wywołanie przede wszystkim skrajnych emocji i już wprowadzenie pewnego chaosu emocjonalnego i nierównowagi powoduje, że jesteśmy w stanie zapomnieć o takich rzeczach jak takie specyficzne cechy głosu, no bo jest z tyłu głośno. To są inne efekty samego przetwarzania dźwięku, jak maskowanie i wiele innych takich zabiegów inżynierskich na rzecz tego, że chcemy pomóc, no, bo przecież jeszcze widzimy, że z numeru telefonu właśnie naszego dziecka bezpośrednio, co jest obecnie już najprostszym zadaniem, podszywanie się pod numer telefonu i jednocześnie jest on najprostszy dla nas do weryfikacji i do sprawdzenia, dlatego że po prostu trzeba się rozłączyć i oddzwonić.
1: I mamy
0: już w pewien sposób jedno utrudnienie dla przestępców rozwiązane. Po prostu, jeżeli będziemy oddzwaniać, to już dodzwonimy się do właściwej osoby i możemy zweryfikować, czy coś faktycznie się takiego dzieje.
1: No tak, i rodzina, osoby bliskie to jest jedna strona tego całego problemu, ale jest jeszcze przecież problem, co pan już wspominał, o bankach, o policji, o innych telefonach, które również próbują nas w jakiś sposób weryfikować i przed tym też trzeba się chronić. W trakcie pańskiej wypowiedzi ja tak wpadłem na pewnego rodzaju pomysł i tak mi do głowy przyszło, że tak naprawdę nasi słuchacze w tym momencie mogą nie wiedzieć, czy ja naprawdę rozmawiam z panem Piotrem Jabłońskim, specjalistą z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, tylko tak naprawdę ja mogę samemu sobie odpowiadać na pytania na antenie. Czy tak?
0: Jak najbardziej. Już mieliśmy w historii też polskich mediów rozmowy z osobami, które zmarły. Odbiło się to też dość dużym echem, więc faktycznie jest możliwość tak naprawdę rozmawiania zupełnie z kimś innym albo po prostu z programem komputerowym.
1: No dobrze, to w takim razie, jak już zobaczyliśmy, że tak naprawdę te wszystkie ataki, te wszystkie phishingi, to jest od wielu, wielu lat zupełnie dokładnie to samo, tylko po prostu z zaktualizowanymi technologicznie elementami, które nam utrudniają rozpoznanie takiego ataku, no to jak się chronić? Jak się chronić? Pan powiedział o tym rozłączeniu i oddzwonieniu, to jest rzecz jedna. No ale, no na przykład z tym wideo, jak to wszystko rozpoznać? Albo w momencie, kiedy bank do nas dzwoni i okazuje się, że numer telefonu niby się zgadza, a z drugiej strony nie jest bank. Jak się w tym wszystkim rozeznać? No bo często nie mamy czasu, żeby dokładnie wszystko posprawdzać.
0: Jeżeli chodzi o takie instytucje jak banki, to wdrażają oni coraz częściej mechanizmy zabezpieczające, czyli faktycznie bezpośredni kanał potwierdzenia tego, że rozmawiają z pracownikiem banku, chociażby przez aplikację mobilną. Pracownik do nas dzwoni, przedstawia się, informuje, że jest z banku i jesteśmy w stanie poprosić o to, żeby się zweryfikował, żeby wysłał powiadomienie na aplikację naszą mobilną, na przykład banku na telefonie, które możemy odebrać i się wyświetli, że dzwoni do ciebie konsultant, jego imię i nazwisko tego konsultanta i wtedy wiemy, że już nas bank, czyli instytucja, a nie osoba przy telefonie, potwierdziła, że rozmawiamy z danym konsultantem. Więc ta technologia nadąża za tym, stara się za tym nadążyć i stara się zapewniać dodatkowe mechanizmy. I to bardzo ważne jest, że banki też te metody stosują i po prostu je wprowadzają do tego, żeby potwierdzić, żeby zautoryzować się, żeby wzbudzać właśnie to zaufanie. Natomiast kiedy tak naprawdę przestępcy mają bazować na emocjach, no to w tym momencie mamy jedynie naszą ochroną jest nasz zdrowy rozsądek i zachowanie spokoju. zatrzymanie się, że tak powiem, wzięcie oddechu, poproszenie, żeby się nasza druga strona też chwilę odetchnęła, chwilę uspokoiła, powiedzenie poczekaj, oddzwonię do ciebie. Jeżeli dalej z jakiegoś powodu na przykład połączenie trwa, próba weryfikacji zadania, tak naprawdę takich pytań, które mogą dotyczyć naszych rodzinnych, wewnętrznych spraw, ciotka, wujek, jak mieli na imię, skąd są, jakiegoś rodzaju zweryfikowanie, zanim cokolwiek, gdziekolwiek podamy czy wyślemy. Świat nie pędzi na tyle, żeby nie dało się w sytuacji awaryjnej odetchnąć i zweryfikować, przemyśleć tego, co się dzieje, podjąć decyzji,
1: na
0: ale nie bazujące. Dokładnie
1: uspokoić
0: tak. Uspokoić się i wtedy zacząć dalej rozmawiać i faktycznie prowadzić, no bo jesteśmy w świecie, gdzie wszystko może się po prostu wydarzyć.
1: I tak jeszcze na sam koniec mi przyszło do głowy, że bardzo często się zdarza, że przestępcy nie chcą. I to jest taka niechęć bardzo wielka i bardzo emocjonalna rozłączać takiego połączenia, no bo potem trudność już w ponownym połączeniu może być trochę większa, żeby dojść do tego samego etapu rozmowy, więc na to wydaje mi się też warto zwrócić zawsze uwagę. Naszym gościem był pan Piotr Jabłoński, specjalista z Centrum Sztucznej Inteligencji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: 18 minut po 9:00.

0: i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: uważam, że nie pokazałyśmy pełni swojej możliwości i nie wykorzystaliśmy sytuacji, jakie miałyśmy, nie pokazałyśmy takiego prawdziwego Lecha, jeśli chodzi o charakter i w ten sposób myślę, że dobrze, że mamy remis, choć mogłyśmy mieć 3 punkty.
1: Po tym spotkaniu Lechitki zajmują 8. lokatę w tabeli z dorobkiem 23 punktów. Najbliższy mecz odbędzie się za tydzień w środę. Będzie to zaległy mecz u siebie z GKS-em Katowice. Nowe otwarcie w Ogródku. Warta Poznań bezbramkowo zremisowała niedzielny mecz 31. kolejki drugiej ligi z Sandecją Nowy Sącz. Spotkanie, mimo że nie decydowało o końcowych rozstrzygnięciach ligowych, odbywało się w atmosferze sukcesu. Mowa tu o otwarciu drugiej trybuny. Dzięki temu zawody przeciwko Sandecji mogło śledzić w komplecie niemal 1800 kibiców. Przez pierwsze 30 minut to goście byli częściej przy piłce, potem inicjatywa przeszła w ręce gospodarzy. Najlepszą sytuację Warta wykreowała dopiero w ostatnich minutach starcia, gdy Kacper Szymanek oddał strzał minimalnie obok słupka. O to, jak wyglądał mecz, zapytany został tuż po nim kapitan Zielonych Kamil Kumoch.
2: Mierzyliśmy się dzisiaj z dobrym przeciwnikiem, który ma dużo jakości. Mówiąc szczerze, no po prostu zepchnęli nas do tej obrony, ale my w tej obronie czujemy się bardzo dobrze. Wręcz mogę powiedzieć, że czasem lubimy w niej pocierpieć, żeby później sobie stworzyć miejsce do szybszego ataku i do tego dążyliśmy.
1: Po tej serii gier Warta pozostała nadającej bezpośredni awans do pierwszej ligi, drugiej lokacie w tabeli, jednak jej przewaga nad Olimpią Grudziądz stopniała zaledwie do 2 punktów. Przed Zielonymi teraz wyjazdowe derby Wielkopolski z KKS-em Kalisz. Te już w niedzielę. Wczoraj natomiast Warta Poznań otrzymała licencję na grę zarówno w drugiej, jak i w pierwszej lidze. Została wydana warunkowo pod nadzorem finansowym i infrastrukturalnym. Zmieniamy dyscyplinę. WKS Grunwald Poznań przegrał 25-32 ze Stalą Gorzów w sobotnim meczu ostatniej kolejki Ligi Centralnej Mężczyzn w piłce ręcznej. Zespoły te zajmowały kolejno 5. oraz 4. miejsce w tabeli, a w przypadku zwycięstwa gospodarze mogli przeskoczyć gości. W pierwszej części spotkanie było bardzo rwane i prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Pod koniec tej odsłony to gorzowianie wyszli na zdecydowane prowadzenie. Po przerwie skrupulatnie go pilnowali, zapewniając sobie 4. lokatę w rozgrywkach. Dla Grunwaldu to dopiero 2. sezon na tym szczeblu rozgrywkowym. Zajęcie 5. pozycji i zdolność do epizodycznej walki ze ścisłą czołówką są motorem napędowym do dalszego rozwoju. Tak zakończony sezon podsumował bramkarz wojskowych Filip Tarko.
3: My jako zawodnicy, trenerzy chcemy coraz więcej, chcemy się piąć w górę, chcemy, żeby ten zespół, ten klub zaznaczył się na mapie Polski i mam nadzieję, że na pewno jeszcze będzie bardzo głośno o Grunwaldzie.
1: Bezpośredni awans do Superligi wywalczył Śląsk Wrocław, a w barażach zagra Pogoń Szczecin. Nowe rozgrywki we wrześniu. Powrót żużlowców na dobre tory. PSŻ Poznań wygrał niedzielne wyjazdowe spotkanie 5. kolejki drugiej Ekstraligi z Rowem Rybnik 49-41. Początek spotkania wyglądał na wyrównany. Dzięki 2 zwycięstwom w biegach 3. i 4. to poznaniacy trzymali jednak delikatną przewagę. Emocje zaczęły budować się od gonitwy 9. Wówczas 4 kolejne biegi wygrywane były na przemian. Wszelkie wątpliwości w biegu 15. postanowiła rozwiać jeszcze para Dmitri Berże, Ryan Douglas. Wygrała podwójnie, ustalając wynik spotkania. W trudnych warunkach, na torze, który nie pozwalał na wiele, jak zwykle dobrze spisał się Douglas. Równie świetnie dysponowany był Antoni Mencel, który dowiózł 2-cyfrową liczbę punktów. Tak o spotkaniu opowiadał sam zainteresowany.
4: Starty i gdzieś rozegranie pierwszego łuku było, mi się wydaje, w dzisiejszych zawodach bardzo kluczowe. I nam się to gdzieś udawało, nie błądziliśmy gdzieś z przełożeniami, tylko szliśmy cały czas w dobrą stronę, wiadomo. Zdarzały się jakieś pomyłki, ale to były naprawdę minimalne i przez to ten wynik na wyjeździe przede wszystkim satysfakcjonujący.
1: Po tej rundzie Skorpiony zajmują 3. lokatę w tabeli z dorobkiem 5 punktów. Mają jednak o 1 mecz odjechany więcej od 4. Wilków Krosno. Najbliższe starcie właśnie z drużyną z Podkarpacia już 24 maja na wyjeździe. Czas na hokej na trawie. Drużyny AZS-u AWF, Warty i Grunwaldu Poznań zwyciężyły, a Politechnika przegrała w sobotnich starciach 11. kolejki Superligi. Hokeiści AWF-u rozbili u siebie LKS Rogowo aż 6-1, a 5 bramek zdobył Gracjan Jarzyński. Warta Poznań pokonała na wyjeździe 3-2 Pomorzenina Toruń, kontrolując wynik przez niemal całe spotkanie. Grunwald Poznań w derbach pokonał Politechnikę Poznańską 3-1, choć na kwadrans przed końcem na tablicy wyników widniał remis. W ostatnim meczu tej kolejki Stella Gniezno uległa HKS-owi Siemianowiczance 1-4. W tabeli lideruje drużyna z Siemianowic, mająca 23 oczka. Podium uzupełnia Warta Poznań i Politechnika, mające odpowiednio 1 i 2 punkty mniej. Grunwald z 20 i AWF z 16 oczkami są na 5. i 6. lokacie. Najbliższa kolejka już w sobotę. Pomorzanin podejmie Politechnikę, Grunwald AZS AWF, a Warta zagra na wyjeździe z Siemianowiczanką. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9.30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek, także o 18. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
5: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
6: Autopromocja. Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
8: I've named this one Post Office.
9: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
8: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
10: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

wszystkie i wybrać ze wszystkich, a nie tylko z tych, co udało mi się zobaczyć. Więc za chwilkę wiadomość zwrotna do was poleci. Patrycja Adaszak, Michalina Pellowska, Kacper Wrzesiński, Kamil Stróżyński. W tym składzie byliśmy dzisiaj na tym poranku. No i za to, że byliście z nami, podziękuję jeszcze raz. Na koniec, jak zawsze, kartka z kalendarza.

0: promocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: O.
4: Głodni? Chodźmy coś zjeść. Podróże kulinarne i przepisy na studencką kieszeń. W każdy czwartek o 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry. Ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.

0: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ Sety Live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

0: pracy. Także naszym solenizantkom i solenizantom życzymy od nas wstępie tutaj wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
1: No właśnie, mikrofon rzeczywiście już dostałem, także mogę też się odezwać, mogę się dołączyć do tych życzeń. Także dla tych, którzy jedzą hummus, bo Międzynarodowy Dzień Hummusu dzisiaj jest, a także Światowy Dzień Furaha. Jeśli nie wiecie, co to jest, to furaha w języku suahili znaczy szczęście i został ustanowiony ten dzień na pamiątkę rocznicy powstania Centrum Furaha, które zajmuje się terapią zajęciową dzieci z porażeniem mózgowym, autyzmem i różnymi innymi podobnymi schorzeniami. I to wszystko w Kenii się dzieje, a założycielem tego jest Polak Marek Krakus.
0: Tak, no a poza tym jeszcze mamy ten Międzynarodowy Dzień Hummusu. No a jak wiecie, hummus to święto, można tak nazwać? To święto?
1: Każdy posiłek to jest święto.
0: Każdy posiłek to święto, dokładnie, zgadza się. No ale ten hummus, no to święto wegetarian i wegan przede wszystkim.
1: No ale każdy może go zjeść. Do tego jeszcze wrócimy.

0: Taka mowa tutaj o spektaklu Worst Case Scenario. A to jest spektakl, na którego wejściówkę podwójną, tutaj podkreślamy, możecie zdobyć. No i ten spektakl będzie miał miejsce już 14 maja w Pawilonie.
1: A tak jest, 14 maja to jest jutro, konkretnie godzina 19. Worst Case Scenario, autobiograficzny spektakl oparty na doświadczeniu życia z chronicznym lękiem, więc to jest oczywiście rzecz dla osób 18+, natomiast rzeczywiście podwójna wejściówka na was czeka. Wystarczy do nas napisać numer 714.

0: zawodzie Alfa Romeo.
1: Tak jest. A Silverstone to oczywiście znany i uwielbiany do dzisiaj. Ja z kolei zaglądam do XVIII wieku, czyli troszeczkę wcześniej. Formuły 1 jeszcze nie było, ale wtedy w Polsce widoczne było całkowite zaćmienie słońca. Ono było widoczne konkretnie tak na północy. Władysławowo, Hel, Braniewo, to mniej więcej ten pas. Ale jak sobie zajrzymy wcześniej, to w 1706, 12 maja, czyli jakbyśmy byli wczoraj, to byśmy mogli o tym powiedzieć, było też zaćmienie całkowite widoczne w Poznaniu.
0: No proszę. No bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No to teraz w sumie z astronomicznych takich kwestii przechodzimy do XX wieku. Mhm. 1969 dokładnie rok. No bo wówczas wyobraź sobie, Ryszard Szurkowski wygrał swój pierwszy w karierze etap wyścigu pokoju. No który był na trasie Warszawa-Łódź. To tak tylko przypominam.
1: No i to jest coś, czym warto się chwalić. Ja zaglądam do roku 1985 z kolei. 41 lat temu premierę miał album zespołu Dire Straits.

0: no na pewno będzie tutaj padać najprawdopodobniej. No i możliwe też przejaśnienia dzisiaj. A co na drogach?
1: No właśnie, widać po tych drogach, że ewidentnie nie przepadacie z taką pogodą w połowie maja, bo bardzo dużo aut po prostu i bardzo wolno się ten ruch toczy. Zwracam uwagę na skrzyżowanie bułgarskie z Polską. Tam doszło do wypadku, w związku z czym wlot od północy na to skrzyżowanie i także od zachodu, od ulicy Bukowskiej, one stoją. No, tam musicie się uzbroić w cierpliwość. Podobnie jeśli chodzi o wylot od strony wiaduktu Gruczyńskiego, wylot z miasta, tutaj także ta droga jest zakrykowana. Dłużej chyba jeszcze niż zwykle na Hetmańskiej postoicie w stronę Ronda Starołęka, oczywiście jadąc od strony Wildy. Ja na Pawła II i cały rejon Ronda Śródka o tym mówić nie muszę. Powiem natomiast o tym, co na obwodnicy. Jeśli jedziecie od strony węzła Poznań-Luboń do węzła Poznań-Krzesiny, tam roboty drogowe trochę spowalniają ruch, także musicie też wziąć pod uwagę, że kilka minut więcej wam to zajmie. Natomiast jeżeli jedziecie w stronę Grodziska Wielkopolskiego, to tam wahadło na wysokości miejscowości Granowo, to także spowodowane pracami remontowymi, no i tam też możecie się spodziewać, że będzie korek. 61 875 02 13, pod ten numer dzwońcie, jeśli wiecie więcej o tym, co na poznańskich drogach się dzieje.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
5: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Autopromocja.
6: Hurtownia na 98,6.

0: się właściwie wydarzyło, że przenieśliście się tam, bo to jest kolejna edycja, która się odbywa nie na Chwiałce, wbrew nazwie.
1: Oraz drugi, jesteśmy nad jeziorem Rusałka, dokładnie tak jak zauważyłeś. No, turniej ma swoją renomę, ma swój prestiż w środowisku siatkarskim. Kiedyś przez wiele lat organizowaliśmy go na terenie oddziału Chwiałka Poznańskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji i ta nazwa Chwiałka Volley z nami została. Natomiast to, co daje nam jezioro Rusałka, to 8 boisk w jednej lokalizacji. Wcześniej turniej ze względu na dużą popularność i dużą ilość par musieliśmy dzielić na 2 obiekty. Zawodnicy musieli przejeżdżać z jednego obiektu na drugi, żeby dograć finały. A tak jesteśmy wszyscy na jednym obiekcie i wszyscy razem spędzamy miło czas. Nie ma tej logistyki transportowej pomiędzy obiektami.
0: To jest lokalizacja, do której już się przywiązujecie? Czy na przykład jeśli rzeczywiście na Ratajach ta inwestycja w plażówkę się zakończy, to być może to tam się Chwiałka przeniesie? Jakby nie patrzeć bliżej Chwiałki?
1: Bardzo trafne pytanie zadałeś. Nad jeziorem Rusałka jest nam świetnie. Jest tam naprawdę bardzo fajnie, jest tam klimat do siatkówki świetny. Także zachęcam wszystkich mieszkańców Poznania do tego, żeby również tam grywać w wolnych chwilach. 8 boisk to jest coś, co wyróżnia nas na pewno Wielkopolska, a myślę, że nawet w skali kraju, bo mało jest takich obiektów z tak dużą ilością boisk. Natomiast warto rozważyć to, co powiedziałeś. Gdy powstanie obiekt z piaskiem, to na oddziale Rataje będziemy mieli 4 boiska kryte i 4 odkryte i będzie to kolejny obiekt, na którym będzie można organizować duże, fajne imprezy, takie jak Chwiałka Volley.
0: No ale póki co w ten weekend zapraszamy was nad jezioro Rusałka, zwłaszcza, że przyjść i pokibicować można właściwie prosto z marszu. Nie powiem z ulicy, bo ciężko ulicę nad Rusałką, ale tak po prostu można przyjść, popatrzeć. Co jeszcze w tym sezonie w Poznaniu? Bo zakładam, że to nie jest początek i koniec jednocześnie.
1: O nie, w połowie czerwca Lotto Plaża Wolności, czyli eliminacja Mistrzostw Polski, także wiele par, które zobaczymy w ten weekend, również wtedy będzie rywalizować. To już jest taki turniej w pełni zawodowy, gdzie tych par amatorskich nie zobaczymy żadnych. To są jakby zespoły, które walczą w rankingu Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Także warto tutaj być. Poza tym polecam uwadze inne obiekty, które żyją w Poznaniu, jeśli chodzi o siatkówkę plażową, jak i podróże na oddziale Rataje Poznań, Poznańska Akademia Siatkówki też nad jeziorem Rusałka, czy Beach Volleyball Academy przy arenie. To są akademie siatkówki, które regularnie robią różnego rodzaju zawody, treningi, akademie, ale także też turnieje, także w Poznaniu przez całe lata na pewno będzie się działo.
0: No a skoro tak mówi Jacek Kubiak, to na 100% tak będzie, bo to jest człowiek, który o siatkówce w Poznaniu wie wszystko. No właśnie, Jacek Kubiak był naszym dzisiejszym gościem. Dzięki Jacku i trzymam kciuki za to, co się będzie w weekend działo. Przede wszystkim za pogodę.
1: Bardzo serdecznie zapraszam. Dziękuję Tobie za rozmowę. Zapraszam tak na jezioro Rusałka, jak i na stronę Chwiałka Volley Poznań.pl, gdzie komplet informacji o turnieju się znajduje.

prywatnym inżynierem Wojciechem Koczorowskim, profesorem Politechniki Poznańskiej i jednocześnie prodziekanem do spraw kształcenia. Porozmawiamy o Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej, o tym, jaką ofertę w tegorocznej

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Time to wake up.
3: W czwartek od północy przemówi do Was 7 języków Boga.
4: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
1: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Studencki Patrol na 98,6.

0: kierunki są dostępne w najbliższej rekrutacji?
1: Kierunki, które oferuje nasz wydział, są ściśle związane z prowadzoną przez nas działalnością badawczą. To, czym się zajmujemy, to badamy fundamentalne zjawiska fizyczne, które przenosimy na właściwości materiałowe. I trudno jest tak naprawdę powiedzieć, gdzie kończy się fizyka, gdzie zaczyna się inżynieria materiałowa. W takiej przypadkowej kolejności fizyka techniczna to fizyka i techniczna, czyli inżynier, który zna podstawowe prawa fizyki, jest ukierunkowany na poznanie aparatury badawczej, potrafi opracowywać wyniki. Jest tutaj trochę mniej typowo obliczeniowej fizyki. To nas wyróżnia od fizyki uniwersyteckiej. Bardziej interesuje nas to, jak coś działa, jak coś naprawić, jak coś zmodyfikować. Kolejnym kierunkiem studiów, który realizujemy, jest edukacja techniczno-informatyczna. To jest kierunek, w którym wspomagamy się prowadzącymi również z innych wydziałów. Jest to kierunek taki interdyscyplinarny, który łączy umiejętności pełnoprawnego inżyniera z umiejętnościami informatycznymi oraz ze wsparciem technik edukacyjnych. Co taki nasz student, z czego się dowiaduje? Dowiaduje się informacji i posiada kompetencje w zakresie programowania, obsługi oprogramowania, ale jednocześnie jest inżynierem, to znaczy zna specyfikę obróbki, formowania materiałów, a dodatkowo zna podstawy edukacji, co czyni go na rynku pracy osobą, która jest kompetentna do prowadzenia szkoleń, organizacji różnych spotkań, a także może być projektantem. Kolejnym naszym kierunkiem studiów jest inżynieria materiałowa. Inżynieria materiałowa to kierunek, który zajmuje się kształtowaniem materiałów i ich właściwości w taki sposób, aby stworzyć materiał, który będzie idealny do przewidywanego zastosowania. To nie tylko materiał, ale również sposób jego obróbki. Jeżeli popatrzymy na inżynierię materiałową, to inżynieria materiałowa przenosi właściwości materiału z mikrostruktury, wręcz z nanostruktury, do właściwości makroskopowych. Jeżeli będziemy mieli element mechaniczny, który będzie używał zużyciu, to o jego pęknięciu, o jego zużyciu zadecyduje często defekt w skali nanometrycznej. Odpowiedzią na zapotrzebowanie lokalnego rynku motoryzacyjnego, który znajduje się w okolicach Poznania, jest kolejny kierunek, materiały i technologie dla przemysłu motoryzacyjnego. To jest taka inżynieria materiałowa, ściśle ukierunkowana w kierunku automotive, w kierunku pojazdów specjalnych. Ten przemysł bardzo mocno się rozwija pod kątem zastosowania coraz to nowszych materiałów o mniejszych gęstościach, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość, a także związane są z technologiami ekologicznymi, jak nowoczesne formy zasilania, magazynowanie energii, czy też zbieranie wodoru. I ostatnim naszym kierunkiem to jest kierunek, na który w bieżącym roku przeprowadzimy pierwszy nabór. Jest kierunek prowadzony w języku angielskim, Quantum Technologies. Jest to kierunek, w którym również wspierają nas pracownicy innych wydziałów. Jest to odpowiedź w zasadzie uczelni na zapotrzebowanie na specjalistów w nowych technologiach. Ten świat, który nas otacza, który jest światem makroskopowym, cechuje się trochę innymi prawami fizycznymi niż ten świat w nanoskali, w skali atomowej. Tam mamy efekty, zjawiska, które nie mają swoich odpowiedników w normalnym świecie. To powoduje, że przede wszystkim trzeba poznać te mechanizmy, prawa fizyczne, które tam rządzą. Następnie trzeba zbudować pewną platformę materiałową, aby te zjawiska wykorzystać, ale również uwzględnić. Następnie na bazie tych materiałów i wiedzy o efektach kwantowych można skonstruować współczesną, nowoczesną sensorykę kwantową. Cóż to są za sensory kwantowe? To są sensory, które potrafią dokonywać pomiaru wyznaczania wielkości fizycznych z niedostępną dotychczas dokładnością, dlatego że biorą pod uwagę właśnie te efekty, które występują w skali nanometrycznej. No i ostatni poziom to komputeryzacja kwantowa, obejmująca nie tylko budowę samych komputerów kwantowych, ale również algorytmikę kwantową, czyli sposób ich programowania. Funkcjonowanie komputerów kwantowych jest zupełnie odmienne od komputerów klasycznych i wymaga osobnego kształcenia i osobnego zrozumienia efektów w skali atomowej.
0: Czyli jak słyszymy, oferta wydziału jest bardzo bogata. Mamy tutaj

0: zarówno kierunki w języku polskim, takie nowoczesne, jak i w języku angielskim. Czyli mocny taki nacisk jest na te nowoczesne technologie. Chciałam tutaj zapytać, dla kogo będą te kierunki najlepiej, tak na poziomie szkoły średniej? Jakie profile czy jakie kompetencje tutaj w przyszłych studentach najbardziej, jakich kompetencji najbardziej Państwo poszukujecie?
1: Przede wszystkim nasze kierunki studiów dedykowane są do osób, które lubią stawiać sobie wyzwania, które nie lubią rozwiązywać przez całe życie dokładnie tego samego problemu. To są osoby, które lubią stawiać przed wyzwaniami i samodzielnie je rozwiązywać. To, co wyróżnia naszych absolwentów, to znajomość nowoczesnych technik pomiarowych, takich, które kosztują grube pieniądze, grubą ilość pieniędzy, i nie jest to typowe na innych kierunkach kształcenia, że studenci chociażby w trakcie realizacji swoich prac dyplomowych mogą dotykać bardzo drogiego sprzętu. A kolejna rzecz, która wiąże się z kompetencjami, to nasi absolwenci są bardzo akomodacyjni, to znaczy potrafią dostosowywać się do sytuacji, do środowiska pod kątem właśnie rozwiązywania niestandardowych problemów. To powoduje, że nie tylko trafiają do jednostek naukowych, jednostek badawczych, ale również do szeroko rozumianego przemysłu, do jednostek wdrożeniowych, tam, gdzie stawiane są trudne do rozwiązania problemy.
0: Czyli jednocześnie poznaliśmy już tutaj trochę taki profil absolwenta. Jak mniemam, nie mają absolwenci problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ te obszary, które pan opisał, no to rzeczywiście są dosyć szerokie. Chciałam podpytać jeszcze o ten praktyczny wymiar kształcenia w czasie studiów. Jak to wygląda? Czy tutaj państwo też macie jakąś współpracę z przemysłem i czy studenci mają okazję trochę tej praktyki zaznać?
1: Tak. To, na co nasi studenci mogą, w jaki sposób mogą zdobywać swoje kompetencje, to nie tylko suche zajęcia. Nasz wydział jest stosunkowo małym wydziałem. To powoduje, że nasi studenci nie są anonimowi, nie są numerami w indeksie, a my jako prowadzący znamy ich z imienia i z nazwiska, znamy ich możliwości. Z drugiej strony myślę, że studenci znają również prowadzących nie tylko z imienia i z nazwiska, ale również z ich kompetencji. I to powoduje, że my jako prowadzący możemy trochę sterować rozwojem tych młodych ludzi, możemy ich wcześniej kierować w takie ścieżki, które ich interesują, a lokalnie współpracujemy z kilkoma firmami specjalistycznymi. To są firmy, które produkują na przykład aparaturę próżniową, to są firmy, które produkują komory klimatyczne, jak i z wszystkimi firmami, z którymi Politechnika współpracuje, no bo współpracujemy również z większymi firmami, z tymi, którymi Politechnika ma umowę. Natomiast gdzieś na etapie studiowania staramy się również umożliwiać i angażować naszych studentów w prace badawcze w taki sposób, aby oni mogli wcześniej wdrożyć się w techniki pomiarowe, w analizę danych, tak aby mogli relatywnie szybko rozwijać swoje kompetencje.
0: Czyli praktyki tutaj studenci też zeznają, a czy wydział oferuje również koła naukowe dla studentów?
1: Tak, na naszym wydziale działa 5 odrębnych kół naukowych. 2 z nich są dedykowane do prezentacji zjawisk fizycznych. Koło naukowe fizyki technicznej bazuje na takich bardziej złożonych, tematycznych pokazach, które myślę, że niektórzy słuchacze mieli okazję widzieć chociażby na akcjach promocyjnych organizowanych na Politechnice. Drugim takim kołem jest koło EduFizFun, które bardziej bawi się fizyką, prezentacjami z fizyki, wykonuje proste modelowe układy do prezentacji, które wykorzystujemy na zajęciach. Pozostałe 3 koła są dedykowane do rozwoju naukowego i rozwoju kompetencji naszych studentów. W kolejności będzie to koło naukowe fizyki obliczeniowej, które ukierunkowane jest na angażowanie studentów w poznanie i rozwijanie technik symulacji komputerowych w oparciu o różne oprogramowanie, także oprogramowanie pewnych modelowych doświadczeń i ćwiczeń. Mamy koło naukowe inżynierii materiałowej Allotropia, w ramach którego studenci realizują projekty ze ścisłej inżynierii materiałowej. No i koło to specjalizuje się w realizowaniu wycieczek do przedsiębiorstw w okolicach Poznania. No i mamy koło naukowe nanoinżynierii molekularnej. To jest koło naukowe, które wyspecjalizowało się w organizowaniu kontaktów pomiędzy studentem a prowadzącymi w taki sposób, aby dużo wcześniej niż na etapie pracy dyplomowej studenci mogli nawiązać taką relację mistrz-uczeń ze swoim prowadzącym. Taka relacja zwykle nawiązuje się na rok przed zakończeniem studiów, wtedy kiedy studenci realizują swoją pracę dyplomową. Natomiast jeżeli są studenci, którzy są zainteresowani i chcą trochę wcześniej wziąć udział w pracach badawczych, to to koło organizuje tego typu spotkania i angażuje zarówno prowadzących, jak i studentów.
0: Czyli tutaj Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej rzeczywiście oferuje, myślę, bardzo dużo i każdy, kto jest tam gdzieś zainteresowany tymi tematami na poziomie szkoły średniej, znajdzie tutaj coś dla siebie. Tak na koniec chciałabym właśnie zapytać, gdyby pan mógł tak zareklamować wydział do potencjalnych przyszłych studentów, dlaczego warto wybrać właśnie ten wydział?
1: Warto wybrać nasz wydział, bo jest najlepszy. Cudowni ludzie tworzą cudowne miejsca. Mamy bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę, mamy dobrze wyposażone laboratoria, mamy dobry współczynnik, to znaczy wysoki współczynnik prowadzących do ilości studentów. Bardzo dbamy o rozwój naszych studentów, a niezależnie od tego staramy się również integrować zarówno studentów, jak i pracowników w postaci różnych eventów. Prosimy zwykle naszą Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego o zorganizowanie dwóch eventów w trakcie roku. Jedno jest to spotkanie noworoczne. Drugie to jest grid wydziałowy, który odbywa się, jak już jest ciepło, w okolicach maja, czerwca. No i to jest taki moment, w którym prowadzący widzą w studentach młode osoby i czerpią z nich taką radość życia. Natomiast studenci w prowadzących widzą normalne osoby, które smażą kiełbasę na grillu. Natomiast jeżeli chodzi o to, dlaczego warto do nas przyjść, dlatego, że zdobędziecie unikalne kompetencje, zdobędziecie wiedzę zarówno inżynierską, jak i naukową, która pozwoli wam się dalej rozwijać w różnych formach działalności, zarówno naukowej, badawczej, jak i zawodowej.
0: Myślę, że to jest świetna zachęta dla tego wszystkich tegorocznych maturzystów i nie tylko. Wszystkie osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w rekrutacji, odsyłamy na stronę Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję pani, dziękuję państwu.
0: A moim gościem był pan doktor habilitowany inżynier Wojciech Koczorowski, profesor Politechniki Poznańskiej, prodziekan do spraw kształcenia. No i tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszą rozmowę.

0: to wydaje się dziwne, ponieważ no, sprzedajesz firmę na rynku i co? I po prostu dajesz klucze innej osobie, która była wcześniej jego właścicielem. W sensie, możesz mieć zaufanie do tej osoby, no ale gdy kupujesz dom, no to wymieniasz zamki w tym domu zapobiegawczo, ponieważ nie wiesz, kto miał dostęp do tych kluczy. Tak. No to jest ta sama sytuacja. No, dla mnie wydaje się to bardzo podejrzane i dziwne, coś takiego.
1: No tutaj pan Przemysław mówił cały czas, znaczy mówił w wirtualnej Polsce, wpierw wymieniał wiadomości z wirtualną Polską, że posiada sam korespondencję z panem Sylwestrem Suszkiem, który był osobą zaginioną wtedy i mówił, że te klucze są bezpieczne. I trudno mówić, że o tym pan prezes Przemysław mógł nie wiedzieć.
0: No ale były bezpieczne, bo te środki dalej są na tym koncie.
1: Tak, tylko pana Sylwestra już z nami najprawdopodobniej nie ma.
0: Dokładnie. Sama sytuacja jest dosyć podobna do jeszcze niedawno działającej firmy Cinkciarz.pl, nie wiem, czy słuchacze ją kojarzą, ale miała ona dosyć duży marketing. Mogliśmy ją zobaczyć podczas meczy reprezentacji Polski, gdyż była jednym z większych
1: Kantor wymiany walut to był.
0: Tak, i podobnie wyglądała sama sytuacja z tym, jak wybuchł tam kryzys. Też mieliśmy coś takiego, że była zwalana wina na państwo, na negatywny PR od strony mediów, na to, że niewypłacane są środki wynika tylko i wyłącznie z tego, że system jest przeciążony. No a potem Cinkciarz skończył, no podobnie jak najprawdopodobniej będzie z samą Zondą. W sensie Zonda jeszcze nie upadła do końca, no ale...
1: No zbankrutował i to samo czeka Zondę, chyba że magicznie pan Sylwester się pojawi z kluczami, tak. Co jest już raczej mało prawdopodobne.
0: No w samej Zondzie już są dosyć duże zwolnienia i redukcja kadr, także tak, to już...
1: Większość zarządu już uciekło do innych krajów, tak jak już była mowa o panie Sylwestrze, uciekł do Izraela. Inni członkowie też już wyjeżdżają, więc już raczej trudno powiedzieć, by ta Zonda wróciła.
0: No sama spółka już się zwija, ale mimo to tam przynajmniej niektórym środki już zostały wypłacone. Zobaczymy, co z tym zrobi państwo polskie, czy będzie tak jak na przykład z powodziami, czy innymi takimi zjawiskami naturalnymi, gdzie są wypłacane odszkodowania. W przypadku Amber Gold były wypłacane odszkodowania?
1: Sądzę, że były. Możliwe, że to będzie tak jak z frankowiczami, że też będą różne postępowania sądowe i to będzie zależało od poszkodowanych, na co się zgodzą. Tak samo było z Cinkciarzem. Co chwilę wysyła listy do osób poszkodowanych, by się zgadzali, ale no lepiej poczekać na lepsze oferty, bo w końcu sąd musi dopaść tych i poniosą za to karę.
0: Tak, no jest więc wciąż dużo niewiadomych. Może wrócimy z tym tematem jeszcze, gdy coś się zmieni w tej sprawie.
1: Dziękujemy za wysłuchanie naszej audycji. W tym momencie się żegnamy.
0: Do usłyszenia.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
5: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
6: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Dzień dobry. Ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama.

0: rozgrywki. Pierwszy etap to są zagadki na mieście, drugi etap to są zagadki w galerii MM, a trzeci etap to jest taka finalna zagadka już w samym MK Bowling.
1: Tak, tak, bo tutaj chciałyśmy właśnie połączyć z jednej strony trochę tak jak nasz kierunek studiów, bo jesteśmy na inżynierii zarządzania i faktycznie z jednej strony ta aplikacja, technologia i tutaj zdecydowanie powiedzmy włożenie takiej mechaniki dobrze znanej i lubianej w postaci gry terenowej właśnie powiedzmy w taką formę bardziej dostosowaną do naszego pokolenia, czyli właśnie w aplikację mobilną. I tutaj z drugiej strony też to jest odpowiedź na jakąś potrzebę społeczną, bo my same zresztą też jesteśmy spoza Poznania. Patrycja jest ze Szczecina, jestem z Konina. Także tutaj, jak przyjechałyśmy na studia, to też widziałyśmy to, że no właśnie nie znamy miejsca tak naprawdę, do którego przyjeżdżamy. No i studenci tak naprawdę przyjeżdżając do takiego miasta akademickiego też bardzo często spędzają parę dobrych lat życia, dobrze nie znając właśnie miejsca, w którym żyją. Także tutaj chciałyśmy zdecydowanie właśnie odpowiedzieć na tą potrzebę, żeby trochę właśnie przełamać tą barierę, żeby studenci mieli możliwość właśnie poznania kultury, historii, tego dziedzictwa, miejsca, w którym mieszkają. A z drugiej strony też właśnie zrobienie czegoś trochę nieszablonowego, bo o ile studenci mają często możliwość w obrębie własnych uczelni brać udział na przykład w jakichś aktywnościach, eventach, tak, jeżeli chodzi o te wydarzenia, które są skierowane do takiego szerszego grona, nie jest ich wcale tak relatywnie aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. Więc tutaj zdecydowanie my chciałyśmy wyjść do studentów wszystkich poznańskich uczelni i dać tą możliwość właśnie spędzenia czasu z jednej strony grywalizując na mieście, ale z drugiej strony też integrując się przy kinie letnim, jedząc pizzę i popijając lemoniadę.
2: Czyli tutaj rozumiem, nie ma ograniczeń, każdy student poznańskiej uczelni, rozumiem, może wziąć udział, tak?
0: Jak najbardziej, każdy student poznańskiej uczelni może wziąć udział i wydaje nam się, że to, co jest ważne, to to, że event jest w 100% darmowy, czyli samo pobranie aplikacji jest darmowe i samo wzięcie udziału w grze również jest za darmo.
2: Wspomniałyście też o tym, że w trakcie tej gry będą różne zagadki do rozwiązania. Może z jakiego zakresu to będą zagadki? Czy tutaj potrzebna jest nam jakaś wiedza specjalistyczna, czy powiedzmy każdy taki no, średnio rozgarnięty student może tutaj wziąć udział?
0: Zagadki przemyślane są w taki sposób, aby każdy mógł sobie z nimi poradzić. Dotyczą one przede wszystkim historii i kultury Poznania, tak aby móc dowiedzieć się czegoś więcej, czegoś ciekawego na temat miejsc, które nas otaczają w mieście.
1: Tak, ale tutaj też tak naprawdę nie zamykamy się gdzieś tam na samą historię, kulturę. Trasy są w pewien sposób spersonalizowane też pod graczy, czyli wybierając konkretną frakcję, mamy też zagadki dostosowane właśnie bardziej w tym kierunku, w którym gracze tam zadeklarowali swój udział. Natomiast tutaj też może się pojawić trochę gwary, nie chcemy zdradzać za dużo tutaj. Ale myślę, że uczestnicy pozytywnie się zaskoczą, że faktycznie te zagadki są dosyć dobrze przemyślane. Chciałyśmy zaprojektować trasy tak, aby one przede wszystkim nie były nudne, nie były jakieś takie sztampowe, żeby one faktycznie gdzieś tam, oczywiście ten walor edukacyjny był dla nas bardzo ważny, więc te zagadki też go mają. Natomiast też chciałyśmy, żeby właśnie to była jakaś forma rozrywki i takiej aktywności na zewnątrz, która będzie naprawdę, która sprawi naszym uczestnikom dużo fanu.
2: Wspomniałyście też, że to jest projekt realizowany w ramach programu Uczelnie Przyszłości. Teraz jak tak o tym opowiadacie, to brzmi jak rzeczywiście dosyć szeroko zakrojony projekt w zasadzie i wydaje mi się, że wiele zadań, wiele działań was doprowadziło do tego momentu obecnego. Powiedzcie może, jak wyglądała ta wasza droga właśnie przez ten program i czy wy tutaj mieliście jakieś wsparcie właśnie z zewnątrz w ramach tego programu? Jak to wyglądało?
1: Tak, to generalnie droga była długa i kręta, ale myślę, że właśnie no w takich inicjatywach też no tak, no często tak jest, że to jest jakby etap jakiejś kwalifikacji, więc też kwestia naprawdę długich przygotowań, bo tutaj te projekty z jednej strony musiały być innowacyjne i jakby takie były założenia, ale z drugiej strony też tutaj dosyć duży nacisk był kładziony na to, żeby na przykład później móc je w jakiś sposób rozwinąć, komercjalizować, tak żeby gdzieś tam mieć ten horyzont co po projekcie, żeby one miały jakąś przyszłość i właśnie tutaj ten potencjał na rozwój. Co wcale nie jest takie proste, bo faktycznie gdzieś tam oczywiście mając tą wiedzę na przykład czy inżynierską, czy zarządczą na naszych studiach, no to my na przykład, jeżeli chodzi o właśnie gdzieś tam ułożenie jakiegoś planu, harmonogramu, budżetu, nie miałyśmy z tym takiego problemu, no ale fakt tutaj, że zrobienie aplikacji, no to już jest coś, co

0: zdecydowanie wykracza, powiedzmy, nawet ponad nasz kierunek i tutaj ten projekt nam przyniósł naprawdę bardzo dużo nowych doświadczeń. Jeżeli chodzi o wsparcie, to tutaj na szczęście tak naprawdę od samego początku miałyśmy najpierw wsparcie z uczelni i tutaj miałyśmy warsztaty, które nas przygotowywały właśnie do tutaj tej obrony projektu, a w samym projekcie też mamy możliwość korzystania z mentoringów, także tutaj tak naprawdę na każdym etapie możemy korzystać z takiej fachowej wiedzy i wsparcia. No co jest niezwykle cenne, no bo tutaj myślę, że gdzieś tam ktoś, kto gdzieś tworzył na przykład takie właśnie wydarzenia, no to ma świadomość tego, że po prostu to jest dużo pracy, której tak naprawdę nie widać, że to często są te godziny przesiedziane przed komputerem, które tak naprawdę być może niewiele zmieniają, jeżeli by się na to tak popatrzyło z zewnątrz, ale wewnętrznie są naprawdę istotne.
1: Rzeczywiście, czyli dużo pracy tutaj za wami i pewnie jeszcze trochę przed wami, bo do gry, do dnia gry zostały 2 tygodnie. Powiedzcie, gdzie można znaleźć więcej informacji i przede wszystkim, gdzie można się na tę grę zapisać?
2: No to po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową campusrace.pl. A jak się do nas zapisać? Już można pobrać aplikację, również pod tą samą nazwą co projekt, czyli Poznań Campus Race. Jest dostępna na Google Play oraz App Store. I tam zarejestrowanie się, dołączenie do gry Poznań Campus Race oraz stworzenie drużyny już gwarantuje miejsce w grze.
1: Super, świetnie. Także jeżeli słuchają nas jacyś studenci poznańscy, wszystkich poznańskich uczelni, no to serdecznie zapraszamy. A dzisiaj rozmawiałam z Agnieszką Nawrocką i Patrycją Pietrzak. Dzięki dziewczyny za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo.
1: A rozmawialiśmy o grze Poznań Campus Race, studenckiej grze terenowej, która odbędzie się już za 2 tygodnie, 27 maja. Odsyłamy oczywiście do zapisów na stronę i wszystkich studentów poznańskich uczelni zapraszamy do udziału.

0: zrobiwszy, ja z tym uprzednim, zrobiwszy, czy zapaliwszy światło, wchodził do pokoju. To wchodził albo zapaliwszy światło, wchodził do pokoju. To jest nie, wchodził, to już jest czas przeszły, więc to jest niepoprawna forma. Ale zostańmy przy tym imię słowo. Aha, i zawsze, tu jeszcze też interpunkcyjnie jest bardzo ważne, przed imię słowem przysłówkowym współczesnym stawiamy przecinki.
1: Czyli robiąc coś, przecinek?
0: Tak. No, spacerując po parku, przecinek, podziwiał początki wiosny, czy pierwsze oznaki wiosny, ten przykład, który podałam.
1: Tak samo będzie w wypadku przysłówkowego uprzedniego. Czy tam już nie ma przecinka? Zrobiwszy zadanie,
0: też
1: spać,
0: też jest przecinek. Tak.
2: Aferowe pogotowie językowe. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Na wszystkie pytania odpowiada profesor Halina Zgłukowa, członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
3: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify. 5, 4, 3, 2, 1.
4: Na orbitę zabiera Was koło naukowe PUT Rocket Lab z Politechniki Poznańskiej. W każdy czwartek o 17.30. Actually, it is rocket science.
3: Autopromocja. Reklama.
5: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Studencki Patrol na 98,6.

atmosferą podczas kolejnej edycji Silent Disco pod gołym niebem. Organizatorem jest oczywiście Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej, a wy będziecie mogli założyć słuchawki, wybrać swój kanał i bawić się do ulubionych hitów, każdy w swoim rytmie, ale wszyscy w jednym klimacie. Silent Disco już jutro, start o godzinie 20:00, potrwa ta impreza do północy, liczba miejsc ograniczona, może jeszcze jakieś są. Sprawdzajcie na stronie facebookowej Samorządu Studentów Politechniki Poznańskiej, tam znajdziecie oczywiście właśnie link do zapisu. Będą też inne atrakcje, strefa malowania twarzy, strefa relaksu, no i różne

prośbą o link na adres agnieszka.zgoła@krzyśkowiak.poznań.pl. Oczywiście wszystkie inne informacje i ten adres znajdziecie na stronie Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Także jeszcze raz przypominam, 25 maja o godzinie 17:00 chemia w przemyśle lotniczym, czy latanie byłoby możliwe bez chemików.

z wami dzisiaj, bo zostało tylko kilka minut do godziny 18. Do zwycięzcy konkursu odezwę się oczywiście SMS-owo po programie. Dzisiejszą audycję realizował Maurycy Mytych, a prowadziła Marta Broda. No i zbliżamy się oczywiście powoli też do godziny 17.57, ale to jeszcze chwilkę. Dzięki, że słuchaliście. No i oczywiście przypominamy o tym, że odcinki niektóre ze Studenckiego Patrolu, niektóre rozmowy możecie odsłuchać także w serwisie Spotify, do którego serdecznie odsyłamy, a dokładniej do profilu Radia Afera. No i dobrze, koniec tego przedłużania. Słyszymy się już jutro o 16 w czwartkowym Studenckim Patrolu. Cześć!

0: Zapraszam. W Wielkopolsce trwa susza spowodowana brakiem opadów deszczu. Zeszłotygodniowy pożar w Puszczy Soleckiej pokazał, jak trudne jest gaszenie pożarów w takich przesuszonych warunkach. Z tego powodu warto chociażby sprawdzać, gdzie istnieje zagrożenie pożarowe, o czym mówi Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
1: Aktualne zagrożenie pożarowe w lesie, w naszej okolicy bądź w całym kraju można łatwo sprawdzić na portalu lub w aplikacji MBDL, korzystając z nakładki zagrożenie pożarowe. Wtedy Polska podzieli nam się na różne sektory, każdy z nich codziennie podaje o 9 i o 13 stopień zagrożenia pożarowego.
0: Należy zachować szczególną ostrożność, nie palić ognia w lesie, nie wyrzucać niedopałków i natychmiast zgłaszać dym lub ogień pod numer alarmowy.
2: Informacje nie tylko z regionu.
0: Wczoraj obchodziliśmy 91. rocznicę śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Z tego powodu Narodowe Archiwum Cyfrowe udostępniło nieupublikowane wcześniej nagranie z pogrzebu marszałka. Jest to na razie poglądowa wersja filmu zarejestrowanego na taśmie przez filmowca amatora Tadeusza Rogińskiego. Zostanie ono jednak odrestaurowane, o czym mówi kierowniczka oddziału 4 ewidencji i opracowania zasobu archiwalnego Narodowego Archiwum Cyfrowego Katarzyna Kalisz.
3: To jak na razie kopia poglądowa, techniczna, ale prowadzimy pracę. Film będzie digitalizowany i dostępny po ich zakończeniu w lepszej jakości.
0: Taśma pojawiła się w krakowskim domu aukcyjnym, a po jej identyfikacji NAC skorzystał z ustawowego prawa pierwokupu i uzyskał nagrania. Nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. Od 2 listopada zostanie ona rozszerzona o obszar ogrodów. Funkcjonować ona będzie od poniedziałku do piątku, od 8 do 20. Dodatkowo wydłużony czas z 14 na 30 dni na opłacenie opłaty dodatkowej w niższej stawce za nieopłacone parkowania.
2: Głos Natury na 98,6.
0: Zarząd Zieleni Miejskiej apeluje do właścicieli psów o przestrzeganie swoistego savoir-vivre podczas spacerów. Chodzi przede wszystkim o sprzątanie po swoim popeluszu, o trzymanie go na smyczy. Biegające luzem psy doprowadzają do przykrych incydentów, o czym mówi rzeczniczka prasowa ZZM Agnieszka Nowak-Dębińska.
4: Apelujemy, prosimy, aby trzymać psy na smyczy, szczególnie w pobliżu zbiorników wodnych, bo mamy tam w tej chwili dorastające kijanki, mamy młode kaczki, które no niestety ze względu na ostatnią sytuację w Parku Marcinkowskiego zostały sierotkami małymi.
0: Oprócz kaczek wypuszczone ze smyczy psy atakują również czaple czy dziki. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
1: Dętka, multitool, buty na zmianę. A, no i paszport. Cyklicznie o podróżach, czyli rozmowy o wyprawach rowerowych na trochę dłuższym dystansie. Czwartki, 9:30.
2: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
0: Jadę na ryby. Afera w internecie.

0: Dzień dobry, to audycja Gramy na Aferę, jak można się było domyślić. Krzysztof Więż przy jednym mikrofonie, przy drugim
1: Piotr Przyborowski.
0: Rzadkie zjawisko, jesteśmy dzisiaj.
1: A czy w dwójkę?
0: Tak. A czy, że ty jesteś, to swoją drogą, to też jest rzadkie zjawisko, ale że w dwójkę to już w ogóle ostatnio bardzo rzadkie. Nie jest rzadkie to, że mamy w studiu dziś z nami gościa, a tym gościem jest Jędrzej Wit. Serdecznie cię, Jędrzeju, witamy po raz kolejny w naszym studiu.
2: Cześć, dziękuję, jak zawsze z przyjemnością wpadam.
0: Będzie z nami się również łączyła Kasia Przepiórka, ale to w drugiej części naszej dzisiejszej audycji. A to ma związek z tym, co miętole właśnie w rękach zrobi ASMR teraz do mikrofonu. Nie wiem, jak to brzmi tak szczerze w radiu, mam nadzieję, że jakkolwiek, ale...
1: Czekaj, nie chcę być na dziada, co to jest ASMR?
0: ASMR? To jest... Kurczę, teraz jak się to wytłumaczyć, to są takie filmy na YouTubie, ale to ja też teraz,
1: boomer to tłumaczył. Nie, tłumacz, bo...
0: Nie, one polegają na tym, że wydajesz takie fajne, przyjemne dźwięki dla ucha, niby. W sensie niektórzy to lubią słuchać, do mnie w ogóle to nie trafia, ale to chodzi o to, że to właśnie jest coś taki szeleszczenie jakiś folii, jak ludzie pakują jakieś pudełka, to są tego typu tematy.
1: Widzisz, więcej wiedzy w tym programie już nie będzie.
0: Nie będzie, tak. To może być
1: pewnie na nasi goście ją oczywiście.
0: A Jędrzej jest studio, zobacz, przypomniałem się.
1: Tak spojrzałem na ciebie i mówię, już tego nie przybijesz.
0: Dziękuję. Ten dźwięk, mówimy z tobą ten dźwięk, czy nie?
1: No mówimy, bo chyba...
0: Albo nie, to nie mówmy, jak Kasia się pojawi, to powiemy. Na razie można zgadywać.
1: Ale skoro mamy już jednego przedstawiciela tejże redakcji w studiu, a drugą będziemy mieć... No dobrze.
0: Wiesz, to jest suspens? Zrobimy suspens i powiem w drugiej części audycji. Ja będę tak robił cały czas.
1: Teraz powinieneś tłumaczyć, co to jest suspens.
0: Tobie na pewno. Jędrzej Wit jest z nami, więc jak się pewnie domyślacie, jeśli już kiedyś słuchaliście audycji z Jędrzejem, będziemy rozmawiali o amerykańskiej piłce. Jeśli słuchaliście swoją drogą audycji tak mniej więcej rok temu z Jędrzejem, bo wtedy też byłeś przy okazji wydania tego, co właśnie trzymałem w rękach Jędrzeju.
2: No, to było troszeczkę wcześniej, chyba w skali roku, ale tak.
1: Chyba
2: tak,
1: jakoś
2: tak,
1: marcowo, tak, prawda? Się, że... Tak mi się coś tego tak zdaje, że troszeczkę wcześniej.
0: Tak, będziemy o tym, co właśnie kartkujemy w rękach, rozmawiali, jeśli ktoś wtedy słuchał audycji,
1: ale to mniej więcej. Suspens,
0: no, jest potężny suspens, to prawda. Dobra, już mi się odechciało, już wszystko zepsuliśmy. Przewodnik MLS będziemy omawiali oczywiście, który został po raz kolejny wydany przez redakcję amerykańskiej piłki. Już mamy go w ręku, przewodnik kibica MLS 2026.
1: 2026, Krzysiu, ten tak, mamy rok.
0: Tak, no tak, tak, to się zgadza, bardzo przytomna opinia, dziękuję. Będziemy go omawiali, ale to właśnie w drugiej części, jak Kasia Przepiórka do nas dołączy. A teraz rozpoczynamy, Piotrze, od, przypuszczam, tego, co na amerykańskiej ziemi się za jakiś czas będzie działo.
1: No czekaj, bo jeszcze sobie tutaj kartkuję, bo widzę pewne update'y. Ładnie te koszulki teraz.
0: A jesteś uparty, mówiłem, że będziemy rozmawiali o tym w drugiej części. Proszę mi to oddać, ja będę kartkował, a ty masz, proszę. Masz mikrofon.
1: Będziemy mówić też oczywiście o tym, co na amerykańskiej ziemi, ale nie tylko na amerykańskiej, w sumie kontynentalnie na amerykańskiej, ale również na kanadyjskiej i meksykańskiej, jeśli chodzi o kraje, się zadzieje już za miesiąc, bo akurat jakoś tak wypadło, że widzimy się bodajże na prawie równy miesiąc przed startem tego święta, które za chwilę się rozpocznie.
0: Na ile to będzie święto, to jeszcze będziemy ustalali.
1: I dla kogo to też będziemy jeszcze ustalali, bo tam nie wszyscy goście, mimo że dostali zaproszenie, zostaną być może na tę imprezę całą wpuszczeni. A więc o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej będziemy też również, Jędrzeju, z tobą rozmawiać. Czujesz w ogóle, tak zaczynając tę naszą rozmowę powoli, w ogóle hype na te Mistrzostwa Świata?
2: Tak, ale to tylko dlatego, że aktywnie działam w tym kierunku, żeby ten hype sobie troszeczkę podbić, bo...
1: Jesteś pacemakerem jakby tego chaosu, przepraszam.
2: Tak, no przede wszystkim już dawno zacząłem kupować karty. Karty Panini, ostatnio wyszły jeszcze naklejki.
1: Nie, ale no, w tym roku postawiłem tylko naklejki.
2: W tym roku postawiłem na karty, bo zawsze były naklejki, ale te karty jakoś w tym roku jakoś tak mnie bardziej przekonały.
0: A wiecie, że to będzie kontrowersyjne, co powiem?
1: Nie, to nie będzie w ogóle kontrowersyjne.
0: Nigdy w życiu tego nie zbierałem. W ogóle mnie to nie kręciło, nie mam pojęcia. Z moim instynktem zbieracza nie wiem, jak to się stało, że nigdy w to nie wsiąknąłem.
1: Inne rzeczy zbierasz. A no tak, w sumie widziałem.
0: faktycznie. No mam takie, wiesz, i czy Lego, czy figurki, a mi się zdarza czasami takie rzeczy, a tutaj jakoś minęło.
2: To była przede wszystkim świetna zabawa w szkole, bo każdy zbierał i, no, prawie każdy.
0: No właśnie, prawie.
2: I można było sobie te kolekcje uzbierać poprzez wymiany, no teraz...
1: Po wiecie poznańskim każdy zbierał po prostu, im dalej w las, tym...
0: Ja na wschód zoddałem, to tam nie było.
1: Nie wiem, czy w ogóle widzieliście tak tylko lekki off-top, że ponoć skończył się zapas naklejek w Bośni i Hercegowinie, bo wleciały chyba tam dzisiaj czy kilka dni temu, bo w sumie w Polsce dopiero w piątek zadebiutowały i ponoć już też mają problemy z tym, że zniknęły czy znikają już ostatnie pakiety.
2: No, czyli są takie kraje, gdzie czują.
1: No tylko te kraje teoretycznie
2: to są
1: będą...
2: te kraje, które awansowały po prostu.
1: Które teoretycznie będą tam troszkę bardziej aktywni niż pewnie my. Nie będę cię pytać, czy ostraszają cię pory mundialu, bo jako, że będziemy w dalszej części mówić o sokerze, to pewnie Jędrzej nie lubi spać.
2: Nie,
1: to
2: nie,
1: jest
2: absolutnie, absolutnie. Ja specjalnie wziąłem urlop w tym roku, żeby ze spokojem sobie pooglądać o tych wszystkich różnych dziwnych porach.
1: I te równie dziwne kraje też, które się tam pojawią.
2: Tak, tak, tak. Nie jestem pewien, czy się uda wszystkie, ale jestem nastawiony na oglądanie tych spotkań.
0: Ale chwila, bo przeskoczyliśmy od tego wątku hype'u, a ja jestem ciekaw szczerej opinii, bo wiem, że od Jędrzeja taką wyciągnę. Na ile musisz się motywować do tego, żeby ten hype odczuwać?
2: Tak, no, tak, troszkę tak trzeba dołożyć od siebie jednak.
0: A to my już dziadujemy, czy o co chodzi? Bo ja nie wiem,
2: myślę,
0: ja mam podobnie,
2: że przesyt
0: ale...
2: jest. Myślę, że jest przesyt. Tak już od dłuższego czasu mam takie przeświadczenie, że jest przesyt piłką po prostu. Jak się było młodszym, no oczywiście, to można powiedzieć, jak się było młodszym, to wszystkiego człowiek był taki bardziej ciekawy. Natomiast kiedyś, no, mecz piłki nożnej to było naprawdę duże wydarzenie. A w tej chwili tak naprawdę codziennie jesteśmy w stanie znaleźć sobie spotkanie, które warto obejrzeć, które sprawi nam trochę przyjemności. Tego po prostu jest zbyt wiele. El Clasico co tydzień, Der Klassiker co dwa tygodnie. Wydaje mi się, że 48 zespołów na Mistrzostwach Świata to też jest kolejny krok, który przesyca nas piłką i to zainteresowanie jednak spada.
0: Czyli dziadujemy.
1: Nie my. Organizacje, które są odpowiedzialne
0: nie,
1: za to,
0: no,
1: żeby...
0: no dobrze, bejtuję. Tak naprawdę to ja się zgadzam z tą opinią. Zresztą wiele razy o tym rozmawialiśmy, że przesyt meczami jest bardzo wysoki, jeśli chodzi
1: chociaż,
0: o...
1: Chociaż ja może dziaduję, bo ostatnio na przykład ten śmieszny mecz Bayernu z PSG mnie całkowicie rozczarował pod tym względem, że tam nie było zero gry obronnej.
0: To mówisz o tym 4-5, tak?
1: O tym tiktokowym meczu, którym nie wiem, co tam się działo, ale była tylko piłeczka, więc...
0: No to dobra, to teraz to dziadujesz.
1: Teraz trochę dziaduję.
0: To już jest dziadowanie, ale narzekanie na przesyt meczami jest chyba akurat nie dziadowaniem, tylko powiedziałbym racjonalną opinią, wydaje mi się.
1: Aczkolwiek zapraszamy ekspertów do naszej audycji.
0: Oczywiście, aczkolwiek jednak myślę, że zupełnie inną dyskusję byśmy toczyli, gdyby...
1: Polska grała na tym mundialu.
0: Otóż to.
1: Czyli wszystko się w Solnej zniszczyło.
0: Tak, tak, tak. I myślę, że i to jest pod tym kątem może troszeczkę większe dziadowanie. Ale dobra, wyjdźmy z tego, bo nie podoba mi się ten taki przygnębiony
1: zdecydowanie, to chyba przez tą burzę, która przed chwilą przeszła przez Poznań. Nie wiem, czy...
0: A to dlatego jest mokro za oknem, bo ja tu godzinę temu wszedłem do radia, otwieram roletę i widzę, że ciemno.
1: Nie chcę robić trzeciego lokowania produktu podczas naszej
0: krótkiego wejścia. Ta audycja nie jest sponsorowana, chcemy tylko powiedzieć, a szkoda.
1: Ani przez żadne włoskie, ani przez żadne duńskie firmy, które padły tutaj.
0: Nie jest.
1: Ani przez szwedzką firmę, w której to byłem w takim wielkim sklepie i przez to też nie zauważyłem, że dzieją się takie straszne rzeczy, że dzieją się burze, a doskonale wiemy, że jeśli będą burze albo jakiekolwiek deszcze, to bodajże Amerykanie są na to przygotowani, bo mają jakieś te swoje protokoły meczowe na wypadek tornad i wszystkiego, bodajże jakieś takie ostre są te restrykcje, nie wiem, czy czytałeś o tym, Jędrzej, ale...
2: No tak, tak, tak, no to jest standard dla kibica MLS, że mecze są przesuwane przede wszystkim ze względu na pogodę. No, jeśli chodzi o Florydę, także przede wszystkim no, tutaj moja działka Miami, to bywały takie spotkania, które miały zacząć się o godzinie 2, a zaczynały się o godzinie 6 dopiero, kiedy chmury się zupełnie rozeszły. Jeżeli nic się nie zmieniło, to zasady są takie, że jeżeli w obrębie 10 mil od stadionu uderzy piorun, to mecz jest przesuwany o pół godziny.
1: To jest też ciekawe, bo zawsze miałem... Teraz Krzysztof będzie tym... Ja jestem serce, ty jesteś rozum. Zawsze miałem tak, że jak już raz walną piorun, to chyba nie trzaśnie przez dłuższą czas.
0: No, ja, jako były ratownik na odkrytym basenie mogę to potwierdzić. Tak to właśnie wygląda.
1: No, z drugiej strony 10 mil to jest jednak jakaś odległość, więc może dlatego z tego powodu Amerykanie są przygotowani przynajmniej pod tym względem bezpieczeństwa.

0: działy się różne rzeczy na świecie w niedawnych też naszych audycjach, wspominaliśmy o nich, to właściwie nie było pewne, czy ten mundial być może nawet dojdzie w ogóle do skutku.
1: No tak, ale to wydaje mi się, że nie jest nowość, że mundial otaczają kontrowersje. Przecież 4 lata temu ile było kontrowersji dotyczących pracowników, no przecież 8 lat temu Rosja, również było dużo kontrowersji. No jednak te kontrowersje z mistrzostwami świata się lubią, a jednak za każdym razem mistrzostwa są rozgrywane, za każdym razem jest pisana nowa, piękna historia i to się zawsze wszystko udaje. Myślę, że w Stanach będzie podobnie, na pewno inna ocena będzie na miejscu, oczywiście inna ocena będzie z perspektywy telewizora, ale wydaje mi się, że taką mam czutkę, że te mistrzostwa będziemy oglądać mimo wszystko z dużą przyjemnością i przyniosą nam dużo radości.
2: Nie no, to nasze dziadowanie z początku to myślę, że faktycznie jest dziadowaniem pod tym kątem, że przecież tak jak sam wspomniałeś, pamiętamy te dyskusje przed, zresztą już o tym mówiliśmy kiedyś, gramy na aferę przy okazji omawiania sytuacji w Meksyku te kilka miesięcy temu, do czego też swoją drogą zaraz bym chciał się wrócić, ale mówiliśmy o tym, że pamiętamy te dyskusje przed Katarem, dotyczące tego, jak tam będzie wyglądała sytuacja, nie wiem, kobiet, jak będzie wyglądała sytuacja z dostępnością alkoholu przed meczami, po czym doszło do samego mundialu, żadnego poważnego incydentu praktycznie nie było, albo przynajmniej nie był przez media jakoś specjalnie nagłośniony i wszyscy przeszliśmy na tym do porządku dziennego, super mundial, dziękuję i koniec tematu, więc przypuszczam, że tutaj z tymi kontrowersjami, o których jeszcze pewnie będziemy mówili, będzie podobnie, jak już do tego dojdzie, natomiast coś, co tak jeszcze przed samym mundialem moją uwagę zwraca, to są te obrazki, które krążyły po spotkaniach, teraz nie przypomnę sobie jakich klubów już, bo to było jakiś czas temu, ale europejskich klubów, które tam grywały mecze na amerykańskich boiskach, gdzie ta atmosfera sprawiała wrażenie, że Amerykanie nie do końca wiedzą, jaki sport oglądają, tak powiem to bardzo brutalnie. Myślisz, że to będzie miało jakikolwiek wpływ na odbiór sprzed telewizorów też tej atmosfery na trybunach? Czy to będzie trochę tak, jak oglądaliśmy te mecze jeszcze, nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądało, bo to było w sumie 6 lat temu, ale pandemiczne mecze przy pustych trybunach, które miały zupełne zero aury, czy tutaj myślisz, że będzie podobnie, chociaż albo zbliżony sposób to wyglądało?
1: Ja myślę, że tam że ktoś o to zadba, żeby ta atmosfera jednak była lepsza niż przy pustych stadionach. Myślę, że pewnie będzie jakiś prowadzony doping zorganizowany. Na pewno będą te, no wiemy na 100%, że podczas finału odbędzie się halftime show. Nie jestem pewien, czy mowa też nie była o meczach otwarcia. Myślę, że
0: tak,
1: to
0: chyba będą trzy w ogóle otwarcia ze względu na naszych gospodarzy.
1: Tak, myślę, że jeżeli chodzi o show, to będzie. O to na pewno będzie zadbane. O to bym się naprawdę nie martwił.
2: Show to myślę, że jest pewniak. Ale atmosfera na trybunach? Myślisz, że
1: to pójdzie?
2: Tak, myślę, że
1: kibice to podchwycą. No, Amerykanie lubią zabawę, lubią, żeby coś się działo. Jeżeli nie dzieje się dużo na boisku, myślę, że oni też dołożą sporo od siebie, żeby jakąś atrakcję dla siebie na tym stadionie znaleźć. Jeżeli nie znajdą jej na zewnątrz, to sami zadbają o to, żeby sobie taką atrakcję stworzyć gdzieś tam.
2: No plus myślę, też trzeba pamiętać o geograficznej bliskości. Tutaj będzie bardzo, bardzo mocny tej geograficznej bliskości obu Ameryk, że przecież kibice z południowej Ameryki też tam będą mieli blisko na mundial stosunkowo w porównaniu do tych, które się odbywało ostatnio, więc pewnie o ten doping też swoich drużyn mocno zadbają.
1: No tak, i bardzo duże mniejszości też z Ameryki Południowej, no zresztą z całego świata przecież, no to będą mistrzostwa, które pozwolą wielu imigrantom zobaczyć po raz pierwszy, być może czasem w życiu, swoich własnych reprezentantów na żywe oczy, nie? To myślę, że to też zrobi swoje.
0: O ile dostaną te bilety, albo będzie stać ich na te bilety, bo czy jednak ciebie też trochę nie przeraziło to, w jaki sposób FIFA razem z organizatorami dyskontuje no, atrakcyjność mundialu samą w sobie, bo słyszeliśmy, docierały do nas wieści, że bilety na mecze jeszcze okej, da się czasem dostać, ale na przykład na stadion nie da się dostać inny sposób niż samochodem, że parkingi są po prostu też przeraźliwie drogie, to raczej nie będzie mundial dla wszystkich.

0: pod względem takiego dostępności, przynajmniej finansowej.
1: No ja wierzę, że ten problem się jakoś tam sam rozwiąże, no... Jeżeli nie ma gdzie zaparkować, to czuję, że zaraz pojawi się mnóstwo biznesmenów z samochodami, którzy będą po prostu podwozić kibiców pod same bramy stadionu, odjeżdżać i przywozić następnych. Nie wierzę też w to, że te stadiony będą stały puste, nawet jeżeli ceny biletów oficjalnej sprzedaży będą nieosiągalne dla wielu, no to jednak w ostateczności ktoś, kto taki bilet kupił, albo sam na ten mecz pójdzie, albo ten bilet odsprzeda po niższej cenie, tak żeby przynajmniej stracić jak najmniej. Także wydaje mi się, że no, o ile oficjalnie nie wygląda to zbyt kolorowo, to w rzeczywistości już podczas samego mundialu no coś tam się będzie działo, ktoś tam ktoś pomyśli,
2: amerykański zmysł komercyjny tam, tak, ktoś pomyśli, wejdzie
1: zrobić z tego interes, na pewno, jestem przekonany.
0: W końcu nie od dziś wiemy o wolnej Amerykance i to już tutaj akurat tego jest być może najlepszy dowód. Krzysztof usilnie poszukuje audycji z Marcinem Samselem.
2: Ale jak wiedziałeś, czego ja szukam, że nawet...
0: No, bodajże z lutego?
2: No, byłeś blisko, z 4 marca. Właśnie chciałem to zweryfikować, kiedy na ten temat rozmawialiśmy i zaktualizować sobie trochę wiedzę, bo wtedy mieliśmy audycję... No, to było jakoś bardzo blisko tego ataku Stanów na... Nie pamiętam teraz dokładnej daty, kiedy Stany wjechały w Iran, ale był na pewno to czas, kiedy Meksyk był... No delikatnie mówiąc, wewnętrznie rozerwany przez ten konflikt na linii karteli z lokalnymi siłami bezpieczeństwa. Pani Sheinbaum, jeśli dobrze pamiętam, nazwisko pani premier Meksyku, ale teraz mówię z głowy, czyli z niczego, zarzekała się, że ta sytuacja się uspokoi do czasu mundialu. Śledzisz, Jędrzej, jak tam wygląda sytuacja w Meksyku, jeśli chodzi o ten ostatni miesiąc tak naprawdę przed mundialem? Bo z tego, co ja weryfikowałem, to już tam podobno się sytuacja uspokoiła, ale czy to jest takie uspokojenie już, które powoduje, że jesteśmy spokojni na miesiąc przed mundialem, że wszystkie mecze w Meksyku pójdą gładko?
1: Nie, prawdę mówiąc nie wiem, no, ale należy sobie zadać pytanie, kiedy w Meksyku było bezpiecznie i dobrze, jeśli chodzi o całość kraju, no...
0: Też z tego, co pamiętamy przy tych ostatnich mistrzostwach świata, że nie pamiętamy, bo żaden z nas wtedy nie istniał jeszcze, ale przy tych ostatnich mistrzostwach świata w 86 tam też były różne opcje, że Meksykowi grozi odebranie tych mistrzostw, a jednak mistrzostwa zorganizował. Zresztą z kolei to były bodajże te właśnie mistrzostwa, które pierwotnie miała chyba w ogóle zorganizować Kolumbia, tylko jej z kolei odebrano prawa do organizacji, bo to był szczyt narkobol w tymże kraju. Więc Meksyk pewnie jak zwykle spadnie na te 4 łapy swoje.
2: Czy myślę też, że Meksyk sobie przede wszystkim nie może pozwolić na to, żeby tam doszło do jakichś skandali, biorąc pod uwagę tą mocną politykę wobec karteli? To...
0: Gdzieś cicho, w ciszy pozostaje cały czas ta Kanada.
2: Nie zrozumiałem, bo po polsku nie powiedziałeś. Ale tak, faktycznie w tej dyskusji jest tak, że skupiamy się mocno na Ameryce, bo Iran, skupiamy się mocno na Meksyku, bo narkobiznes i walka z kartelami, a ta Kanada tak gdzieś bardzo mocno w cieniu i w ogóle mam wrażenie, że mało osób pamięta w ogóle, że w Kanadzie też jest ten mundial rozgrywany. I mało się tak naprawdę o tych Kanadyjczykach mówi, ale chyba akurat w tym kontekście to dobrze z ich punktu widzenia, wydaje mi się.
0: No, też mi się tak zdaje.
2: Ciekawe, jak marketingowo to się odbija na obecności w mediach szeroko rozumianych.
1: Ale też trzeba sobie powiedzieć, że to jest i jakby oficjalnie najmniejszy
0: gospodarz,
1: bo tylko 2 stadiony z tego, co pamiętam. Tak, Toronto i Vancouver, jeśli się nie mylę. Mhm. No i najmniej piłkarski też.
0: A o Vancouver pewnie jeszcze wątek będzie, bo Vancouver może będzie gościł Mistrzostwa Świata, ale może zaraz straci z kolei drużynę w MLS. Wiele na to wskazuje i o tym będziemy sobie mówić w dalszej tej części naszej audycji. I pytanie jest, Krzysztofie, takie moje. Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zrobić przecinek?
2: Ja myślę, że przecinek jest tutaj wysoce wskazany. Tak.
0: Przecinkujmy.
2: Uczyńmy ten przecinek. Ja jeszcze tylko tak sprawdzam z ciekawości. Vancouver, Toronto, tak. VAR potwierdza. potwierdza. Że tak faktycznie jest, tak. I trzy lokalizacje w Meksyku, reszta to Stany.
0: Jeden w środku największej imby, która się tam działa w Guadalajarze.
2: Tam generalnie te największe imby się właśnie akurat nie przypadkiem działy w okolicach tych stadionów. No to odsyłamy swoją drogą, jeśli ktoś chciałby posłuchać, bo ta audycja z Marcinem Samselem.
0: I warto też oczywiście wtedy na Spotify dać nam 5 gwiazdek.
2: Tak, bo czterech nie przyjmujemy. Jakby to, jak klikniecie cztery.
0: Ktoś dał cztery. My od półtora roku próbujemy znaleźć tego.
2: Nie, my już mamy tego człowieka.
0: Tak?
2: Tak, my już, tak,
0: mamy go na liście.
2: Oczywiście, mamy IP
0: i
2: tego
0: kolegi.
2: I dajcie
0: suba na YouTubie, bo my o to nie prosimy. A ostatnio nam 100 subów na YouTubie wleciało.
2: Boże, ktoś tego słucha na YouTubie? Myślałem, że wszyscy na Spotify.
0: Nie, ostatni odcinek 50-50, jeśli chodzi... chociaż nie będę zdradzać.
2: Nie było.
0: Natomiast kończąc i już przecinkując, to chciałem tylko dodać, że na tego ostatniego suba czekaliśmy dość długo, a teraz już od razu 101.
2: Więc niesamowite kino.
0: To już jest rośnięcie w siłę.
2: Wow, jest dynamika. Więc jeśli tej dynamiki chcecie ciąg dalszy, to zapraszamy na drugą część dzisiejszej audycji.

0: Jesteśmy z tobą na antenie, bo mam w rękach to, co kartkowałem i co chciałem nie spoilerować, ale mi się nie udało, bo taką mam przyjemność z tego, że kolejny raz mogę sobie przejrzeć, przekartkować przewodnik kibica MLS 2026 razem.
1: Dawno, Kasiu, nie widziałem, żeby Krzysztof trzymał coś drukowanego w ręce i był tak naprawdę podniecony tym, co trzyma w ręce.
0: To było tyle niemiłe, co i nieprawdziwe, bo zdarza mi się czytać książki, chociaż faktycznie w wersjach papierowych może średnio, tak teraz pomyślałem, rzeczywiście możesz mieć trochę racji. Ustaliliśmy, że w sumie nie równo rok temu o poprzednim przewodniku, tylko niecały, tak? Bo mówię, że w maju mieliśmy ostatnio...
2: Nieco ponad,
0: tak. W marcu, przepraszam, że rozmawialiśmy na temat ostatniego przewodnika. Kasiu, zanim zaczniemy mówić o tej edycji, rok do roku, jakie zmiany? Bo ja widzę już gołym okiem, ale chętnie bym posłuchał i nasi słuchacze też, żeby się dowiedzieli, czego mogą się spodziewać po tym przewodniku, jeśli rok temu mieli z nim styczność.
3: To mam wrażenie, że jest trochę więcej treści, trochę więcej tekstu pisanego. Są kadry, nieco okrojone, ale jednak są, i jednak taka mała wzmianka o mundialu, w nawiązaniu oczywiście do klubów MLS i standardowo przedstawienie sylwetek Polaków, a tych w MLS-ie jest niestety coraz mniej.
1: Niestety dla ligi, czy niestety dla tych Polaków, jakbyś tak...
3: Dla Polaków, raczej dla ligi nie.
1: Bo rzeczywiście powoli te zaciągi, które trafiały, czy choćby Seba Kowalczyk, czy inni, decydują się albo na powrót, no zwykle na powrót po prostu.
3: Znaczy myślę, że się nie decydują, tylko to kluby za nich decydują. To raczej w tym kierunku bym szła.
1: Wydaje mi się, że zresztą wątek Polaków w MLS poruszaliśmy nieco bardziej jeszcze zresztą podczas naszego z kolei, oj, żeby tu nie skłamać, listopadowego spotkania? Kiedy to było?
3: W każdym październik razie... albo listopad, bo na pewno na jesieni.
1: Coś takiego 30 października, czyli w zasadzie październikowo już prawie listopadowa audycja, do której też odsyłamy, bo wtedy również mieliśmy okazję podebatować na temat Major League Soccer, a Jędrzeju tutaj jeszcze w woli ścisłości 17 kwietnia zeszłego roku rozmawialiśmy o poprzednim przewodniku, więc w sumie...
0: No prawie rok.
1: Rok temu.
0: Czy ja mogę, przepraszam cię, wejść sobie i powiedzieć, co widzę, żeby nasi słuchacze mogli sobie tak mniej więcej chociaż trochę uplastycznić?
1: Będziesz robić audiodeskrypcję, proszę cię bardzo.
0: Tak, bo ja bym chciał, bo mówimy o tym, co można w przewodniku zobaczyć. My sobie zrobimy z nim zdjęcie, ale tylko okładkę będzie widać, więc tak czuję się w obowiązku. Faktycznie sekcja o Polakach na początku, 5-6 nazwisk, z tego co widzę, chyba 5 opisanych, jeśli chodzi o to, jak radzą sobie Polacy w MLS-ie, i każdemu poświęcona bita strona albo i dwie tekstu, a następnie każdy klub po kolei, każdej konferencji opisany na 4 strony tekstu w bardzo przyjemnej oprawie wizualnej, przygotowany, jeśli ktoś chce mieć taki wycinek historii i móc sobie wrócić, jak wyglądał MLS w konkretnym sezonie, to myślę, że lepszej formy udokumentowania tego nie będzie, z informacjami o stadionach, na którym grają te kluby, dotyczących takiej metryczki tych klubów, rok założenia, dołączenia do MLS-u. Wszelkie takie informacje są tutaj zawarte, no i sam opis klubu, gwiazd zespołu, młodych wilków, trenerów, najlepszych transferów, no i właśnie ta sekcja drogi na mundial, wszystko jest w każdym klubie opisane, i to jest opisane, z tego co zdążyłem się, Kasiu, dowiedzieć przed audycją, twoim wielkim wysiłkiem woli i ręki, bo słyszeliśmy, że proszę mnie teraz zweryfikuj, jeśli się pomylę, ale czy to jest 100% made by Kasia Przepiórka?
3: Tak, tegoroczny przewodnik to jest 100% moich treści.
0: Nawet nie wiem, jak zadać to pytanie. Jak ty to wytrzymałaś?
3: Dla mnie MLS to trochę przyjemność, więc wiadomo, że najbardziej, może nie irytujące, ale takie wymagające czasu i poświęcenia, to jest po prostu dopinanie wszystkich treści i zastanawianie się, czy zanim skończę i domknę całość, to przypadkiem jakiś transfer nie rozwali mi całej wizji na temat tekstów dotyczących tej jednej drużyny. bo i takie sytuacje się zdarzały, no ale jak już tak robisz 10 raz, to w sumie możesz przewidzieć część tematów i tak trochę było w tym roku, bo jak pracuję nad jedną drużyną, to zawsze staram się, żeby ten główny tekst był jednak odzwierciedleniem tego, co się dzieje w klubie, jak wygląda sytuacja transferowa i kibicowska, albo to, co się dzieje wokół klubu, jeżeli są jakieś większe lub mniejsze dramaty, kryzysy wizerunkowe, ale żeby te treści nie powielały się w każdym kolejnym akapicie, więc jeżeli w głównym tekście nie ma na przykład wzmianki albo jest bardzo taka enigmatyczna dotycząca głównego piłkarza czy gwiazdy, no to wiadomo, że o tej gwieździe będzie można przeczytać dalej. I jednym z tematów, z których chyba jestem najbardziej dumna albo zadowolona przez te wszystkie lata, to jest jednak sylwetka zawsze młodego wilka, bo co roku w każdym klubie jest inne nazwisko i jeżeli ono się już raz pojawiło, to ono się już z reguły nie pojawia w następnych edycjach, więc tutaj zawsze można się cofnąć te parę lat do tyłu i zobaczyć, że no, taki piłkarz, który teraz już jest na przykład w Europie, to był opisywany 3-4 lata temu. I to jest właśnie ta jedna kategoria, w której nie stosuję wyjątków. Tutaj zawsze musi być ktoś nowy, a że ja tych młodych piłkarzy staram się obserwować w miarę regularnie, to jest kategoria, którą polecam szczególnie skautom albo osobom, które obserwują młodych zawodników albo chcą ściągnąć kogoś do Europy czy nawet do polskiej ligi. To myślę, że lepiej właśnie przejrzeć sobie taki przewodnik, zobaczyć, kto tam jest w tych kategoriach i na przykład nie ściągać Bukariego za taką kasę. To są takie rzeczy, które można zrobić.
1: Czyli, jak widać, czytanie drukowanej, bądź to rzeczywiście jest wersja mobilna, ale czytanie również drukowanej prasy ma dużo sensu, bo możesz na przykład oszczędzić kilkanaście, jak nie więcej, milionów złotych.
2: Tak, ja też chciałem się trochę wytłumaczyć, bo zabrzmiałem może dość agresywnie, jak się zadałem pytanie.
1: Nie, ty w ogóle to czuć, że pracujesz w tej sprzedaży, bo jak zacząłeś wyliczać wszystko tutaj, to mówię, że...
2: Ja może powtórzę, że to nie jest audycja sponsorowana dzisiaj, tak? To po pierwsze, a po drugie to jest 130 stron A4 nie napisanych Arialem 20.
1: I czuć też, że pisałeś kiedyś SEO, biorąc pod uwagę te piękne hasła, które tu padają.
2: Tak? Naprawdę to słychać?
1: Tak.
2: To mi wstyd.
1: Ale nie, chyba tak pozytywnie.
2: W każdym razie widać tutaj ogrom pracy i do tego zmierzałem, więc proszę Kasiu, nie odbieraj tego negatywnie, co ja teraz
1: powiedziałem. Czy to był taki twój komplement, Krzysiu?
2: To był mój komplement, tylko ja nie potrafię w komplementy.
1: Nie, to też potrafisz.
2: Ale to nie jest audycja o tobie.
1: Zapraszamy serdecznie do przewodnika kibica MLS. Jeśli ktoś chciałby, to...
4: Ja mam jeszcze jedno pytanie.
1: Amerykańska piłka,
4: najpierw do
1: zapraszamy.
4: Kasi, później do Jędrzeja. Kasiu, w zeszłym roku pamiętam, że kiedy mieliśmy tu Jędrzeja w studiu i rozmawialiśmy na temat tego, ile to w ogóle zajmuje, to usłyszeliśmy jedną kwotę czasową, tak bym to określił. Czy jak przygotowywałaś w tym roku przewodnik sama, to zajęło ci to więcej czasu, bo siłą rzeczy było dużo więcej tego do napisania, czy mniej czasu, bo nie musiałaś się użerać ze swoimi współpracownikami w ten sposób?
3: Zależy. Mam wrażenie, że po prostu miałam ja fizycznie dużo więcej czasu wolnego, więc nie musiałam tego godzić jednocześnie z pracą, więc było mi pod tym względem łatwiej i być może z tego względu napisałam to trochę szybciej, bo ja też nie ukrywam, że w tym roku przez bardzo długi czas byłam nastawiona w zasadzie do lutego, czyli a w lutym startowała liga, że w tym roku nie wydajemy przewodnika i nie będę siedzieć i pisać, bo to są naprawdę wymagające treści i trzeba mocno przysiąść, bo też nie lubię, gdy w tych przewodnikach są jakieś tematy, które się powielają albo nie są tak dogłębne, jak ja bym chciała, żeby były. Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, no to jednak staram się, żeby te teksty były napakowane i wiedzą, i żeby możliwie wszystko, co bym chciała, żeby przekazać. Nie zawsze się to udaje, dlatego też przez bardzo długi czas myślałam, że to po prostu nie będzie realne fizycznie i to nie będzie możliwe, ale od marca zabrałam się za pracę i w zasadzie na koniec marca, początek kwietnia, no to już był przewodnik oddany do druku. Ja też z dużym opóźnieniem część rzeczy wrzucam do social mediów. To nie jest tak, że jeżeli to się pojawiło, zdjęcie się pojawiło wczoraj, to że ten przewodnik się wczoraj pojawił, to nie, to on już był wysłany tak w kwietniu jeszcze do części osób, które zamawiały, więc tak mniej więcej połowa kwietnia to był taki deadline, gdzie wszystko już było prawie, to już było domknięte, no bo sam druk trwał około 2 tygodni.
4: A Jędrzej, jako że ty jesteś tym szczęśliwym posiadaczem przewodnika i miałeś okazję już pewnie trochę rzucić na niego okiem, co ci się w tym sezonie najbardziej, w tej odsłonie przewodnika najbardziej podoba?
5: No, trudno wskazać tutaj jedną konkretną rzecz, która najbardziej mnie w tym tegorocznym przewodniku urzekła.
4: Oprócz tego o Interze Miami oczywiście.
5: Natomiast to jest absolutnie jednolita wizja MLS by Kasia Przepiórka. Tak jak w tych poprzednich przewodnikach można było nawet dostrzec, które przy lekturze któregoś z kolei przewodnika można było dostrzec, które drużyny były opisywane przez kogo. Natomiast w tym roku jest 100% Kasia Przepiórka i trudno mi powiedzieć, żeby to nie był najlepszy przewodnik MLS, który wyszedł do tej pory. Każdy kolejny był lepszy i nie inaczej jest w tym roku.
0: Ale to była polityczna, jakbyśmy tę politykę do studia wpuścili, to bardziej politycznej odpowiedzi by nie udzielił. Nie ma szans. Ale szanuję to zaparcie, dlatego że tym bardziej przypominamy, że rok temu Jędrzej był jednym z współtwórców 3 czy 4? Ile osób rok temu pracowało przy przewodniku?
5: Trójka.
0: Przypomnijcie mi, trójka.
5: Plus edycja graficzna.
0: Tak jest, więc w sumie w takim razie obie odpowiedzi były prawidłowe. Tym bardziej szanujemy tę szczerość. Kasiu, przed tym jak zaprosiliśmy cię do rozmowy, mówiliśmy trochę na temat mundialu i tego, jak wygląda atmosfera i hype nasz przed tym mundialem. Jak to w twoim przypadku wygląda, jeśli chodzi właśnie o to nastawienie do tego, co nas czeka za miesiąc już tak naprawdę?
3: Znaczy, ja to trochę rozdzielam, bo nie ukrywam, że oczywiście oglądam reprezentację Polski, ale no, z wielu względów przez długi czas nie było mi po drodze z tą kadrą i też wiadomo, że trzymam kciuki, super, jeżeli by Polska awansowała, ale no, jakoś tak patrząc na to, co się dzieje też często wokół tej kadry i jak potencjał jest często marnowany i to szkolenie w Polsce trochę też mi nie leży, więc szkoda, że Polska nie awansowała, bo mam wrażenie, że wszyscy byliby no, bardziej nakręceni na ten mundial i takie rzeczy się daje odczuć nie tylko poprzez irytujące reklamy, które powielają się non-stop i jest tylko jeden temat, ale no też dużo więcej takich przeciętnych kibiców chciałoby się dowiedzieć czegoś więcej o tym mundialu albo też czegoś więcej o drużynach egzotycznych, nie oszukujmy się, szczególnie w tym roku. Ale no, u mnie ten hype jest coraz większy, no ze względu na to, że po prostu regularnie oglądam wszystkie mecze reprezentacji Stanów, Kanady, więc ja czekam na ten mundial, chociaż przygotowania zarówno amerykańskiej kadry, jak i kanadyjskiej mogą budzić pewne wątpliwości.
4: No, chociaż meksykańska też chyba przeżywa ostatnio jakieś historie, bo dobrze pamiętam, że jacyś piłkarze dostali ultimatum, że jak nie przyjadą w ciągu 20, czy jak nie zobaczą ich trenerzy do wieczora na kolacji, to nie mają przyjeżdżać na zgrupowanie, że to był jakiś fejur, który się...
3: Nie, właśnie to nie był fejk, tylko jakby ja to trochę rozdzielam, bo akurat, no nie oszukujmy się, no Stany Zjednoczone z Meksykiem piłkarsko to po drodze mają niewiele wspólnego, więc jeżeli Meksykowi nie idzie, to ja się po cichu trochę cieszę. Natomiast rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce i uważam, że ona jest po prostu ewenementem na skalę światową, bo w Meksyku aktualnie są rozgrywane play-offy, więc część drużyn gra, część już nie gra. I zgrupowanie reprezentacji trwa już właśnie od dłuższego czasu i to jest zgrupowanie na razie dla piłkarzy, którzy są powołani z lokalnej ligi. I część tych piłkarzy, no oczywiście, skoro wybieramy najlepszych, no to gra też w najlepszych drużynach, a najlepsze drużyny rywalizują w playoffach, więc siłą rzeczy dostali ultimatum, że no muszą się pojawić na zgrupowaniu i odpuścić grę w klubie, co jest w ogóle no niezgodne z jakimikolwiek regulaminami, bo no, no nie, no wyobrażasz sobie sytuację, że to nie jest termin FIFA, nie możesz wymusić na zawodnikach i na lidze, żeby się pojawili na tym zgrupowaniu, a jednocześnie dajesz im do zrozumienia, że jeżeli się nie pojawią, to miną mundial, który grają u siebie. Więc to jest w ogóle wyższa skala absurdu, ale rzeczywiście tak było i nawet dochodziło do takich sytuacji, że część tych piłkarzy była w drodze na to zgrupowanie. Po tym, jak się liga zdenerwowała i wydała oświadczenie, to oni wrócili na to, byli w drodze powrotnych do swoich klubów, a potem znowu się część z nich pojawia na zgrupowaniu. No jest to absurd, ale rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Tylko no to są rzeczy, które się dzieją dookoła, tak? A jeżeli chodzi o formę taką czysto sportową, piłkarską, to akurat Meksyk naprawdę nie jest w złym momencie i jest to o tyle ciekawe, że przez ostatnie lata no Meksyk z tej siły, która była numer jeden w strefie CONCACAF, zdecydowanie był już siłą numer trzy i za Stanami Zjednoczonymi, i za Kanadą, a teraz się to troszeczkę zmienia i być może właśnie przed tym mundialem faktycznie to na tyle się zjednoczą i że pokażą coś ciekawego. Wątpię, że piłkarsko, bo oni po prostu grają nudny futbol, ale skuteczny. Więc być może to jest recepta na to, żeby pokazać coś ciekawego, albo żeby chociaż awansować i przejść tę jedną ósmą, tak?
0: A też Meksyk akurat przed mundialami to sobie lubi poddymić, bo ostatnio mi się odpaliło wspomnienie, odblokowało mi się wspomnienie, nie wiem czy pamiętacie tą akcję, ale przed mundialem w Rosji była ta afera. Zupełnie przypadkiem trafiłem na artykuł, jak przygotowywałem się tydzień albo dwa tygodnie temu do audycji w temacie seks skandalu we Włoszech. I przypomniało mi się, jak przed mundialem w Rosji w 2018 roku była ta afera, gdzie kilkadziesiąt prostytutek sobie sprowadzili do hotelu meksykańscy zawodnicy i potem musieli w podskokach wracać do domu, żeby ratować swoje małżeństwa, więc Meksykanie akurat mam wrażenie, że lubią tak przed mundialem coś tam poddymić, żeby niekoniecznie o sporcie tylko było mówione.
3: Musi się coś dziać, żeby było ciekawie i tu akurat Meksyk zawsze ma swoje miejsce.
4: Jeszcze wiem, że tutaj Krzysiu odbił w kierunku twojego ulubionego dzisiaj tematu, mundialu. Nie, że ty, twoim ulubionym tematem.
0: Myślałem,
4: jest,
0: że inny, bo mój ulubiony.
4: Twoim ulubionym tematem jest przewodnik. I chciałem właśnie jeszcze, mimo wszystko, bo o przewodniku już dużo rozmawialiśmy, ale w sumie nie powiedzieliśmy o tym, jaki jest ten sezon MLS i co tam się w ogóle dzieje w tym roku, bo rzeczywiście fakt tego, że coraz mniej Polaków tam wypływa i lgnie do MLS z różnych przyczyn, sprawia też, że chyba trochę mniej o tej lidze mówimy w naszym kraju. Nie wiem, czy macie takie odczucia, no chociaż to jest naturalne pewnie, że przy mniejszej liczbie właśnie naszych rodaków też media masowe mniej o tym informują. Jędrzej, jak wygląda w ogóle ten sezon? Jeśli chodzi o Inter Miami, to na początek tak się zagaje.
5: No, jeśli chodzi o Inter, to cóż, dobrze nie jest, ale nie można też powiedzieć, że jest źle.
0: Nie, no wiecie, ty kandydujesz na posła, czy?
5: To, jeśli chodzi o punkty, to dobrze wygląda, tak? No, Inter gdzieś tam cały czas kręci się na szczycie tabeli.
4: Ale trenera straciliście, ale, chyba, nie?
5: Tak.
4: Javier Mascherano.
5: Są wszystkie takie, problemy Interu, które się cały czas powtarzają. To jest Inter, który nie potrafi uregulować swojej formy, to jest Inter, który nie potrafi wykorzystać swoich możliwości. I to jest i zawsze był problem Interu Miami, który nie potrafi ustabilizować swojej sytuacji. No i tak samo jest i w tym roku.
4: A Kasiu, ogólnie rzecz biorąc, jak ty byś oceniła, czy ten poziom Major League Soccer rośnie?
3: Jak najbardziej. Wiadomo, że kwestie tego, jak europejski kibic, albo w szczególności polski, no bo z nim mam do czynienia na co dzień, ocenia MLS, to bierze się z tego, jakie skróty i jakie wycinki meczów oglądamy, tak? I jeżeli są to gole, a są to głównie gole, no to oczywistym jest, że no, gol pada po błędach i czy to jest błąd obrońcy czy bramkarza, no to one się zdarzają i w lepszych ligach, i w gorszych. I można by było wymieniać w tym sezonie wpadki obrońców i w Premier League, czy w Bundeslidze, czy jakiejkolwiek innej.
5: I w lidze saudyjskiej też.
3: I to samo się dzieje w MLS-ie, więc tutaj ten poziom jest przez ten pryzmat oceniany. Natomiast mam wrażenie, że to jest pierwszy sezon MLS od dawna, w którym na samym początku obserwujemy mnóstwo młodych, utalentowanych zawodników, którzy pokazują się szerszej publiczności. I to jest, to nie są nazwiska, które na przykład regularnie pokazywały taką jakość w poprzednim sezonie. Bo tak się zdarza, że tam zawodnik troszeczkę gra, łapie te minuty i potem pokazuje się z naprawdę topowej stronie w następnym sezonie. A tutaj właśnie mamy taki sezon, gdzie wielu zawodników dosłownie w tym roku zaczęło grać albo odgrywać jakąkolwiek rolę w swoich zespołach i to wygląda naprawdę nieźle, więc mnie to szczególnie cieszy, bo oprócz tych gwiazd, które są w MLS-ie i super oglądać Sona, który jest w bardzo dobrej formie, Messiego oczywiście, Evandera w Cincinnati, mogłabym tak wymieniać, ale no mnie najbardziej cieszą ci młodzi piłkarze i oni rzeczywiście pokazują bardzo dobrą jakość i o tym na przykład niech świadczy fakt, że w Polsce się mówi oczywiście o Zakrzewskim Hallu, chociaż powinniśmy mówić Hallu i oczywiście to jest temat numer jeden dla polskiego kibica, natomiast w tym klubie jest zawodnik, który po pierwsze jest młodszy od niego, a po drugie ma dużo większy potencjał niż on, więc to już jakby pokazuje skalę, że Hall jest fenomenalny w tym sezonie, a jednak w tym samym klubie gra zawodnik, który ma jeszcze większy potencjał niż on.
5: Myślę, że się zgodzisz też, Kasia, ze mną, że to jest zbiór żniwa po prostu, że Amerykanie sobie na to zapracowali przez lata, lata starania się o to, żeby akademie stały na wysokim poziomie, lata szkolenia tych piłkarzy. Wydaje mi się, że to są po prostu efekty konkretnych działań.
3: No, też tak uważam. Wiadomo, że można jeszcze dywagować, to już jest temat na zupełnie osobną rozmowę, dlaczego kluby MLS i akademie MLS są małym wyjątkiem na mapie całych Stanów Zjednoczonych, tak? I dlaczego w MLS rzeczywiście część, w akademiach MLS oczywiście rodzice nie płacą albo płacą małe pieniądze, a cały system jest oparty na tym, że akademie są jednak płatne. I to jest po prostu kwestia tego, że MLS rzeczywiście prowadziło, obowiązkiem jest zresztą posiadanie akademii MLS. Jeżeli masz klub w Major League Soccer, to twoim obowiązkiem jest posiadanie akademii, między innymi oczywiście. I to jest no, super informacja, bo to są te pierwsze roczniki, które one zaczynały grać w piłkę, jak akademie już istniały i były mocne. Więc oni już wchodzili do tych akademii, które stanowiły jakiś, miały naprawdę niezły poziom i w tym czasie się wyszkoliły te roczniki tych dzieciaków i teraz są takie efekty, że włączasz sobie mecz MLS i regularnie widzisz młodych piłkarzy, którzy mają czasami 18 lat, czasami 19, a czasami debiutuje ci 16-latek, bo Adri Mehmeti, no to pierwsze mecze w tym sezonie grał jako 16-latek, tak?
4: Słuchajcie, no powoli zbliżamy się do końca naszej audycji. Krzysztof tutaj chyba, no już ma minimum 50% jakby przeczytane przewodnika, jak
2: ja
4: tak,
2: ja wiesz, jaka jest moja teraz zabawa? Ja przeglądam sobie nazwiska zawodników,
4: tych
2: którzy
4: młodych
2: są...
4: wilków szukasz,
2: nie,
4: na pewno.
2: Nie, nie, nie, właśnie wręcz przeciwnie.
4: Też jesteś headhunterem.
2: Starych wilków właśnie szukam i tak patrzę, ile tych znajomych nazwisk się przewija w poszczególnych klubach.
4: Chłopie,
2: i...
4: ty tam analizujesz to na podstawie FIFA 2012.
2: No Krzychu Welde gra w Portland. Wow! Nie wiedziałem.
4: No jest. Ale tak.
2: No to właśnie takie mniej więcej, tylko po cichu przeżywam zaskoczenie, jak sobie przeglądam te wszystkie kartki.
4: Ale zaraz będziemy musieli zejść i niestety z anteny na szczęście, ale tak na sam koniec chciałem was jeszcze spytać o ten przypadek Vancouver i Whitecaps, bo ostatnio o nich czytałem i będziemy mieli pewnie z dwie minuty, żeby omówić ich sytuację, ale jak to jest możliwe, że klub o takich dużych tradycjach, który jest w tej MLS, ojeju, od lat, nagle może po prostu w przeciągu jednej decyzji zniknąć i być może jego licencja trafi do tego, co MLS, do czego MLS ciągnie, czyli do Las Vegas.
3: Oj, to jest chyba, wydaje mi się, że to jest skłócanie trochę tematu, bo był już taki przypadek, że właściciel, i to niedawno, właściciel Columbus Crew bardzo chciał mieć franczyzę, która jest bardziej opłacalna. I Columbus Crew to jest klub z dużo większymi tradycjami niż Vancouver Whitecaps. Natomiast skończyło się to tak, że on ten klub w Austin założył, a akcja pod tytułem Save the Crew uratowała zespół w Ohio. Ten zespół ma się dobrze, zdobył zresztą potem mistrzostwo. Tutaj mam wrażenie, że jest bardzo podobna sytuacja, bo to nie jest tak, że to jest jakaś nowa wiadomość i że o tym nikt nie wiedział. O tym, że Vancouver szuka inwestorów, szuka kogoś, kto przejmie klub, to już jest wiadomo od ponad roku. I w ciągu ostatnich 16 miesięcy właściciele rozmawiali z ponad 100 inwestorami. Jeżeli żaden z nich nie chce zainwestować w klub, no to jest to swego rodzaju problem. Dlaczego? Dlatego, że Vancouver jako jeden z nielicznych wynajmuje stadion od miasta. Każdy klub MLS-u ma swój stadion i on na tym stadionie może zarabiać. A jeżeli ty musisz wkładać pieniądze w to, żeby móc grać na stadionie, no to jest to troszeczkę paradoks. A do tego miasto nie chce do końca pozwolić na budowę nowego obiektu. I tutaj się wszystko sprowadza do tego, że umowa wynajmu z BC kończy się w tym roku. Jeżeli oni tej umowy nie przedłużą, no to trzeba będzie budować nowy stadion. A Liga nie chce się zgodzić na to, żebyś był 4 lata bez stadionu, bo tak mniej więcej 3-4 lata trzeba by było liczyć, żeby ten stadion piłkarski, typowo piłkarski, wybudować w Kolumbii Brytyjskiej.
5: Chyba, że jesteś Interem Miami, to wtedy można.
3: No tak, no jak jesteś Interem Miami, sobie wybudujesz drugi stadion zastępczy, to możesz, no nie? Ale no tutaj to nie jest ten case. Ale dzisiaj było dosłownie spotkanie, bo były bardzo duże protesty na kongresie FIFA, bo zresztą kongres był w Vancouver i tam były pierwsze bardzo duże protesty i wtedy się zrobiło o tym głośno, bo wiadomo, kongres FIFA, zbliżający się mundial, wszystko mamy takie skumulowane. Dzisiaj było natomiast spotkanie, albo dopiero będzie, bo to zmiana czasu, wiadomo. I tam ma się pojawić i wice, i zastępca w ogóle komisarza ligi, i przedstawiciele FIFA, i przedstawiciele klubu, przedstawiciele Kolumbii Brytyjskiej, przedstawiciele rządu kanadyjskiego i mają jakoś tutaj nowe rozwiązanie wynaleźć. I ono ma mniej więcej polegać na tym, jak donoszą insiderzy z MLS-u, że ta umowa z BC zostanie przedłużona, a jednocześnie zostaną podpisane dokumenty, żeby po prostu pojawił się teren na budowę nowego stadionu. I wtedy nowy inwestor, który jest związany z tym regionem, się pojawi. Bo masz rozwiązany problem stadionu, możesz grać jeszcze przez jakiś czas na BC Place, a to jest też super stadion, a jednocześnie budować sobie nowy obiekt typowo piłkarski. I mam wrażenie, że to właśnie wszystko dążyło do tej samej akcji, bo teraz dosłownie tak samo jak było Save the Crew, tak samo jest teraz Save the Cubs. I to po prostu musiało się wydarzyć. Musiały się wydarzyć pogróżki czy takie mocniejsze sformułowania komisarza ligi, że jeżeli tutaj się nie uporządkujecie tego tematu, no to my wchodzimy do Las Vegas. Ale tak to widzę. Myślę, że Las Vegas prędzej czy później się pojawi, a Whitecaps i tak zostanie w lidze.
4: Czuję, że to jest temat, który jest jeszcze z potencjałem na kolejną audycję, Krzysztofie.
0: Jest potencjałem, ale z potencjałem to nie jest nasz czas, a Maurycy Mytyk, nasz dzisiejszy realizator, właśnie schodzi na zawał, bo pierwszy raz realizuje, jak gramy na aferę i właśnie dowiaduje się, jak my bardzo potrafimy przegadać audycję. Przepraszam.
4: Kasia Przepiórka, Jędrzej Wit, dziękujemy wam bardzo.
5: Dzięki serdecznie.
0: Zapraszamy na amerykańską piłkę. Krzysztof Jęcz,
4: Piotrek Przyborowski.
0: Dziękujemy za dzisiejszą audycję i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
6: Radio Afera 98,6 MHz.
7: Hej! Jara! Gramy na aferę!
8: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
0: I równo 3 minuty do godziny 19, a to oznacza, że zapraszamy na ostatni dziś serwis informacyjny.
9: Aleksander Szwarc, zapraszam. Trwa dyskusja na temat nazwy nowego skweru na Łacinie. Początkową propozycją było nadanie im nazwy Świętego Franciszka, jednak nie spodobało się to części niewierzących mieszkańców. Powstała więc petycja podpisana przez 900 osób, aby upamiętnić Krzysztofa Krawczyka. Jak tłumaczy radny osiedla Rataje Krzysztof Skrzypczak, nazwa pasowałaby do istniejących już ulic i skwerów.
10: Na Łacinie tutaj w okolicy mamy muzyczne nazwy. Czesława Niemena, Andrzeja Sobczaka, Zbigniewa Warczygłowy, obok jest skwer Agnieszki Osieckiej, więc upamiętnienie kolejnego artysty wpisuje się jakby w taką tendencję.
9: Wypracowanym kompromisem ma być nazwanie imieniem Świętego Franciszka drzewa na skwerze, które miałoby podkreślać zaangażowanie i wkład lokalnej parafii księdza Radka Rakowskiego.
6: Kibicuj z Radiem Afera.
9: Ten weekend odbędzie się Krwiałka Wolej 2026. Turniej siatkówki plażowej zgromadzi nad jeziorem Rosałka 64 męskie pary, po 48 par żeńskich i mix oraz 16 w kategorii Masters plus 45. Jak mówił w dzisiejszej hurtowni organizator imprezy Jacek Kubiak, na liście startowej są nazwiska rozpoznawalne w świecie siatkówki.
11: Adam Loren, który reprezentował Jastrzębski Węgiel z Mateuszem Podborączyńskim z Tytaniołów z Toruń, to jedna z par, która powalczy o zwycięstwo w kategorii męskiej. Tomasz Jaroszczak i Mateusz Florczyk, kilka par, które przejadą kilkaset kilometrów. Jarek, tak, Mikołaj Kaczmarek, także w kategorii męskiej będzie mocno, a u pań Justyna Czupryniak, Weronika Antcza, które wygrały dwie poprzednie edycje.
9: Radio Afera jest patronem imprezy.
6: Informacje z kół naukowych na 98,6.
9: UAM stanie się areną dyskusji na temat trupów. Wszystko to za sprawą konferencji studencko-doktoranckiej między Lili Kręgi o trupach martwych i żywych w ujęciu komunikacyjnym. Organizują ją Naukowe Koło Kultury Medialnej Projektor oraz studencki portal informacyjny Kto Pytał. W ramach wydarzenia odbędzie się 7 bloków tematycznych. Całość będzie miała miejsce jutro na terenie Kolegium Majus. Opublikowano wyniki badania na temat stanu czytelnictwa w Polsce w 2025 roku. Według niego 41% Polek i Polaków przeczytało w poprzednim roku co najmniej jedną książkę. Największą popularnością cieszą się kryminały i powieści sensacyjne oraz literatura obyczajowo-romansowa. Zwiększyło się również znaczenie bibliotek publicznych, a zmniejszyło księgarnie, o czym mówi menadżer księgarni Bukowski w Poznaniu Monika Wójtowicz.
12: Książki właściwie od czasów pandemii są coraz droższe. Te ceny naprawdę czasami są już tak wygórowane, że ja sama jestem przerażona, patrząc na jakąś małą książeczkę, która kosztuje 70 zł.
9: Więcej w tym temacie mogliście usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu Reporterów. Naszym gościem była Katarzyna Wojtaszak z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Audycję możecie znaleźć w serwisie YouTube. I to już było wszystko w tym serwisie i wszystko, jeżeli chodzi o serwisy na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszam jutro od 6.57.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona.

było many years in the making od zespołu Sid Matters, czyli ich powrót po 16 latach. Trochę było tak onirycznie, trochę melancholijnie i delikatnie bym powiedziała, że zostaniemy w tych klimatach, ale na pewno na wyższych obrotach energetycznie, bo przejdziemy do najnowszego singla od zespołu Lulu Suicide, który został wydany parę dni temu, a jest to Other Girls. Zdecydowanie mamy bardziej rockową odsłonę zespołu niż taką balladową, jak było to dotychczas. Jest zdecydowanie odważniej, bardziej energetycznie. No a utwór wcześniej już pojawił się w grze Crime Scene Cleaner, z której to głównie muzyka tego zespołu została, że tak powiem, wyciągnięta. No i zagraniczni fani tej gry i cała społeczność grająca w Crime Scene Cleaner domagała się bardzo wydania tego utworu, pisali, gdzie to można usłyszeć, czy to zostanie w ogóle wydane. No i ja się szczerze nie dziwię, jakbym usłyszała go po raz pierwszy, to też chciałabym.

0: I'm not like the other girl.
1: To było Lulu Suicide i Other Girls, czyli kolejna już zapowiedź albumu Fiber Optic Lovers, na który ja wyczekuję. A my nie zatrzymujemy się i przechodzimy do stałego punktu programu, czyli płyty tygodnia. W tym tygodniu tytuł Płyty Tygodnia nosi Kiedyś Było Lepiej od Szymona Norkowskiego. Jest to epka opowiadająca o kryzysie dojrzewania, momencie przejścia z bycia nastolatkiem do dorosłości i całym tym procesie i wszystkich emocjach, które temu towarzyszą. Tracklista też tak prowadzi słuchacza przez cały ten proces, bo przechodzimy od buntu przez poczucie wyobcowania, do ucieczki w samotność, aż do takiego momentu kulminacyjnego, momentu refleksyjnego, jakim jest ostatni singiel, czyli Stare Dobre Czasy Są Teraz, w którym twórca realizuje sobie, że jednak to, co minęło, to było fajne, ale możemy iść dalej i możemy tworzyć nową, równie ciekawą rzeczywistość. Muzycznie mamy tutaj bardzo alternatywnie, rockowo, trochę takie klimaty indie rocka, a momentami, jeśli chodzi o wokal, to nawet jest tu trochę rapu. A my teraz posłuchamy jednego z takich, w zasadzie środkowego singla z tej epki, czyli środkowego takiego punktu przejścia w tą dorosłość, a będzie to Nie Pukaj, Nie Dzwoń.

0: jeden z najbardziej wymagających gatunków muzycznych, jaki można grać. I często to też odstrasza niektórych ludzi. I zastanawiam się, czy taki festiwal byłby jakimś punktem wejścia, takim progiem, pierwszym krokiem, który można poczynić w kierunku dalszego poznawania tego gatunku.
1: Myślę, że zdecydowanie. Tym bardziej, że klimat tego festiwalu i samych zespołów, które tworzą ten klimat na scenie, jest taki bardzo, bardzo otwarty. Tam nic nie dzieje się co do joty, co nie znaczy, że nie dzieje się profesjonalnie, wręcz przeciwnie, ale dzieje się z taką ogromną ilością luzu i dystansu i też humoru. To wszystko się ze sobą tak dosyć dobrze twistuje, tak aby kogoś, kto jest pierwszy raz nad Jeziorem Strzeszyńskim, już jakby zatrzymać i zaprosić na kolejne edycje. Super, super temat, żeby rozpocząć swoją przygodę z jazzem.
0: Jeszcze w pięknych okolicznościach właśnie przyrody.
1: Tak jest, tak jest.
0: Strzeszyńskiego. I żeby było jeszcze lepiej z takim wejściem, jeśli ktoś nie byłby pewien, to jest to festiwal czterodniowy, a bilety de facto są na dni trzy.
1: Tak, to taki ukłon. Lubimy, kiedy muzyką można się dzielić, kiedy jazz jest demokratyczny i dostępny dla wszystkich. Dlatego pierwszy dzień, taki tak zwany w zasadzie zerowy dzień festiwalu, zawsze jest dniem bezpłatnym. Wtedy można się pojawić nad Jeziorem Strzeszyńskim, posłuchać koncertów, dwóch doskonałych koncertów. W tym roku to będzie Maciej Sikała i Young Power New Edition, zespół Combo. Chyba 13 osób, jeśli dobrze pamiętam, na scenie. Ogromnie duża fala, ściana brzmienia jazzowego, improwizowanego wszelakiego. I też w tym samym dniu, czyli w dniu zerowym bezpłatnym, wernisaż w ABC Gallery i osłonięcie kolejnego obiektu w Poznań Visual Park. Martyna Pająk będzie tą artystką, którą będzie można poznać i spotkać, bo podczas Entera to nie tylko muzyka, ale także doznania związane ze sztukami wizualnymi.
0: No właśnie, jeśli mogłabyś nieco o tych sztukach wizualnych tutaj rozwinąć, co będziemy dokładnie mogli zobaczyć, co wyjdzie z umysłu i z serca Martyny Pająk.
1: Martyna Pająk bardzo mocno się zainspirowała przestrzenią, w której swoje obiekty będzie pokazywać. I obiekt, który zobaczymy w Poznań Visual Park, to będzie duże odsłonięcie, będzie taki pochód spod tej sceny enterowej do właśnie nowego obiektu, który w tej przestrzeni się znajduje. To jest obiekt, rzeźba, można by było powiedzieć trochę na skróty, która w zdecydowanej większości nawiązuje do okoliczności przyrody. Czyli woda, to co przynosi, fale, kształt, który nie jest stały, tylko się zmienia. I no jak gdyby to jest to kolejny obiekt, który nawiązuje bardzo mocno do otoczenia, w którym będziemy mogli go oglądać.
0: Do otoczenia i nie mogę też wybić sobie wrażenia tego, że to co opisałaś o tej zmienności, o falach, to jest idealny opis też muzyki, która tutaj będzie.
1: Tak, no
0: będzie
1: w zasadzie samo słowo fala jest kluczowe, jeśli chodzi o brzmienie, częstotliwość i to wszystko, co nas też przy okazji porywa, no bo oprócz tego, że fala dobrze brzmi, to też może nas całkiem przyjemnie porwać i tego życzę wszystkim słuchaczom.
0: No i te ciągle zmieniające się kierunki, no i muzyka improwizowana, w pigułce tak właściwie. I to jest dzień pierwszy, dzień zerowy.
1: Tak jest.
0: I 31 maja, to jest niedziela.
1: Tak jest.
0: Ale tutaj, przyznam, pominęliśmy jeden element, który wydarzy się nieco wcześniej, bo 16 maja, co wtedy będzie można, czego będzie można doświadczyć?
1: Troszeczkę robimy taką sobie i wam, cytując dobry utwór muzyczny, nową świecką tradycję. Enterenea Festival wychodzi w miasto i w tym roku ponownie w czasie Nocy Muzeów będzie w samym środeczku Poznania, czyli na ulicy Jana Baptysty Quadro. Tam zbudujemy scenę, pojawią się muzycy, pojawi się Leszek Możdżer, pojawi się dyrektor festiwalu Jerzy Gumny. No i pojawią się słuchacze i przede wszystkim pojawią się także muzycy, którzy będą niejako w formie preludium zapowiadać Enterenea Festival 16. edycję. Będzie Margo S. z zespołem, to na pewno taka gratka dla fanów, którzy jeszcze jej nie słyszeli na miejscu. Będzie trio Kocińska, Skiba, Pajdowski. No i oczywiście będzie dobra kawa i będzie konferencja prasowa, na której będziemy przybliżać meandry najnowszej edycji naszego jazzowego, improwizowanego festiwalu.
0: Przystawka przed głównym daniem.
1: Tak jest.
0: I główne danie, tak jak już teraz możemy spokojnie dołączyć, 31 się zaczyna za darmo i potem przez 3 dni od poniedziałku do środy jest wielkie granie.
1: Wielkie granie, mucimy jazz jak tylko da się. W tym roku tak trochę po amerykańsku, bo rzeczywiście, kiedy jeszcze mieliśmy wyłączone mikrofony, to sobie rozmawialiśmy, że ten jazz wędruje także w muzykę świata. Tej muzyki świata też tutaj trochę będzie. Natomiast gdybym miała w takim jednym hasłem to spiąć, to pewnie dużo amerykańskiego jazzu, bo artyści, którzy do nas przylatują z tym jazzem amerykańskim, są głównie związani. No poniedziałek to jest wielka gratka dla fanów Johna Zorna. I tutaj w ogóle nazywamy ten dzień zornowym, bo raz, że sam Zorn się pojawi na scenie, czego chyba jeszcze w Poznaniu nigdy nie było, albo nic mi o tym przynajmniej nie wiadomo.
0: Sprawdzimy,
1: tak, będziemy pytać czatów i innych podpowiadaczy. No to obok Zorna jego znakomici ze stajni muzycznej muzycy, którzy nie dość, że z nim pojawią się na scenie, to także będą interpretować w bardzo specyficzny sposób jego kompozycje. Także trzy koncerty, wszystkie wokół kompozycji Zorna. No tu trochę wędrówek po świecie będzie, ale nadal jest to amerykański jazz.
0: To poniedziałek. Czy ty masz jakieś swoje takie...
1: Faworyty.
0: No, pomińmy już Johna Zorna, no bo tutaj
1: tak,
0: wiadomo.
1: Tak.
0: Że
1: no ja się szykuję najbardziej na wtorek właśnie i to jest dla mnie też bardzo duża niespodzianka, bo mamy dwóch muzyków, których półki uginają się od nominacji nagród Grammy, to jest raz, ale też statuetek samych, zwycięskich, bo to jest Sullivan Fortner i Stanley Clark. To będą duże koncerty i tutaj tego jazzu takiego pomieszanego trochę z soulem, trochę z funkiem będzie jak najwięcej. Ja lubię takie miksy. One są no właśnie, prowadzące, porywające. To jest trochę inny klimat. I w ten klimat doskonale też myślę, że się wpisze pomiędzy tymi artystami Kinga Gwyk, która też jazzowa, ale jednak trochę funkowa przez specyfikę instrumentu, na którym gra. Więc myślę, że to wtorek jest moim takim naprawdę super, super ulubionym dniem. A pewnie dla samego dyrektora muzycznego Leszka Możdżera środa będzie niesamowita, no bo wtedy koncert, który sam wymyślił, zaplanował i skład złożył także.
0: No właśnie, koncert specjalny, ten, który zawsze się wydarza, czyli Leszek Możdżer i...
1: I goście. I goście, i w tym przypadku to są cztery fortepiany. Projekt nazywa się Piano Operatio i zobaczymy na scenie Glorię Campaner, Emila Reinerta, Valerię Fasello i Leszka Możdżera. I to jest projekt specjalny, który nigdy wcześniej nie był grany, odtwarzany. No, będzie tylko próbowany. I premiera na Enter, na festiwal, na 16. edycji tegoż.
0: Niesamowite. Cztery fortepiany.
1: Tak, jak
0: zagrać?
1: Oni to zrobią?
0: No właśnie.
1: Szykujemy podobno 12 fortepianów, żeby udźwignąć festiwal, że tu dwa, tam dwa, tu cztery, to jeszcze w zapasie, a tu jeszcze na próby. Właśnie taka przemknęła informacja, że z 12 trzeba przygotować, żeby to mogło dobrze jechać.
0: To jest druga jeszcze ta strona tej historii. Z jednej strony mamy piękne koncerty, piękne brzmienia i potem jest to zaplecze. Jak to udźwignąć tutaj 12 fortepianów na czterofortepianowy koncert?
1: Tak, ekipa nie jest duża, która produkuje ten festiwal, ale wierna. W związku z tym chyba mamy po prostu wprawę i bardzo nam się chce robić ten festiwal i chyba w tym cały sekret. Ja o tej środzie jeszcze dopowiem, bo może ktoś z Państwa będzie chciał pojawić się na tym festiwalu i posłuchać harmonijki ustnej w wyjątkowym jazzowym...
0: Harmonijka i ustna i jazz.
1: No nie? No. Jak to można połączyć? A połączy to Kacper Smoliński. Koncert nazywa się Sos Peso. I myślę, że warto posłuchać, bo to jest ciekawe brzmienie, zupełnie nietypowe, a później po nim Andres Barrios, który łączy taką muzykę andaluzyjską z jazzem, trochę flamenco i to mu się jakoś tak dobrze miesza.
0: Czyli środa to jest dzień dla ludzi, którzy lubią być zbijani z tropu.
1: O, tak.
0: I nie znają, lubią iść w nieznane, no... Kto by pomyślał, żeby harmonijkę połączyć z jazzem? To brzmi niesamowicie ciekawie, już w tym momencie mogę powiedzieć. I kilka słów na pewno też o miejscu, w którym koncerty się będą odbywać, bo Jezioro Strzeszyńskie, piękny plener. Ale co ważne będzie na pewno dla słuchaczy, jak tam przede wszystkim dotrzeć?
1: Tak, będzie specjalna linia autobusowa uruchomiona na ten festiwal. Nie podam jeszcze jej nazwy i skąd kursuje, natomiast będziemy na pewno informować przez media społecznościowe. Będzie tego naprawdę bardzo dużo, także bez kłopotu można dotrzeć na nasz festiwal. Długo się jedzie ulicą Koszalińską, aż trafia się tam, gdzie trzeba, Koszalińska 15 i jest się na miejscu. Fajnie to wygląda, bo to jest taki w zasadzie niewielki kawałek polany, która kończy się jeziorem i na tej polanie buduje się scena, na tej polanie stają ławeczki, niektóre nawet z oparciami i z podkładkami miękkimi, więc może się nie warto obawiać. No i za sceną cały czas mamy to niebo z tym jeziorem, a na scenie mamy znakomitych muzyków i tak już od 16 lat.
0: Pięknie, absolutnie pięknie. Ta środa naprawdę tutaj gdzieś zaświeciła taka lampka. Kurczę.
1: Może coś, może jednak. Coś. Zapraszam też oczywiście w imieniu wszystkich enterowców na właśnie konferencję prasową i na to wydarzenie 16 maja Noc Muzeów Enter na Festiwal na Starym Rynku. Tam jest też wstęp bezpłatny, można poczuć klimat festiwalu już trochę wcześniej. Co prawda w mieście, ale może jakieś wędrówki w naturę będziemy i tak Państwu serwować.
0: I z tych czterech, pięciu tak naprawdę dni, jakbyś teraz jeszcze na końcu, mówiliśmy już o tym, ale na końcu to jest trudne zadanie dla Ciebie, po jednym artyście, którym, jeśli miałabyś polecić komuś na dwa sposoby. Komuś, kto jest już w jazzie, kto może szukać już czegoś nowego i komuś, kto chciałby przyjść z czystą głową jako absolutny początkujący.
1: Myślę, że jeżeli ktoś jest otwarty na wielość brzmień w jednym momencie, to byłabym ciekawa tego zespołu Young Power, który jest zespołem powstałym chyba w 80-tych latach, na samym początku, z dużym w ogóle takim dorobkiem muzycznym. Tam przedstawiciele jazzu z tamtych lat absolutnie byli w tym składzie. I on teraz powrócił, nigdy się nie rozwiązał, ale powrócił. I będzie to takie kombo muzyczne, że naprawdę czapki z głów. To będzie w dniu zero. Mhm. Na pewno Johna Zorna dla tych, którzy w jazzie już trochę siedzą. A dla tych, którzy lubią łączyć i nadal poszukiwać i są pootwierani na wszystkie możliwe gatunki poboczne, takie brzydko nazwijmy, no to chyba Sullivan Fortner.
0: Mam nadzieję, że nasi słuchacze już wyjęli kajeciki.
1: I zanotowali.
0: Zanotowali sobie.
1: Może
0: wszystko.
1: Komuś podpadłam, ale myślę, że no, że to jest taki skład, bo nie wspominam o Leszku Możdżerze i jego specjalnym projekcie, bo to wiadomo.
0: No to tutaj punkt specjalny, tu trzeba być koniecznie już.
1: Wtedy. Tak, zdecydowanie.
0: No dobrze, no i oczywiście Kacper Smoliński. To, tak. ja już mówię teraz, to jest na mojej liście, więc...
1: Super.
0: 16 edycji, mam nadzieję, że 17 już gdzieś tam się szykuje.
1: Oj tak, cały czas się kłębi w głowach, niedługo wyjdzie na papier i będziemy dalej robić.
0: No to mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Monika Petryczko naszym gościem była i opowiedziała o Enter na Festiwal w Poznaniu.
1: Bardzo dziękuję.
2: A my wracamy do naszych aferytmowych nowości muzycznych i kolejną z nich będą Żółte Kwiaty od duetu Mary Max. Jest to debiutujący dopiero duet z Katowic, bo mają na swoim koncie dopiero 3 single, chociaż koncertują już od ponad 2 lat, jednak dopiero w tym roku zaczęli wydawać te piosenki, no bo wiadomo, nie mogli się zdecydować, kiedy ta piosenka w końcu będzie w ostatecznym kształcie takim, żeby ją wydać. No ale na szczęście doczekaliśmy się tego momentu i możemy ich już słuchać na streamingach. A wydając te 3 single, zrobili według mnie bardzo ciekawą rzecz, bo wyruszyli w trasę koncertową, ale nie jakąś taką dużą po całej Polsce, tylko po swoim mieście, czyli właśnie po Katowicach, grając w jakichś swoich ulubionych kawiarniach, w przestrzeniach kulturalnych. Myślę, że to jest bardzo taki przystępny sposób, żeby zacząć jakoś promować swoją sztukę i żeby debiutować z tymi koncertami. No, muzycznie tutaj mamy dosyć tak altpopowo, na pewno będzie wiosennie, na pewno będzie lekko, no i o miłości. Ale to nie wszystko, bo mamy też literacką aluzję w tym utworze, no bo te tytułowe żółte kwiaty są odniesieniem do żółtych kwiatów z Mistrza i Małgorzaty, które to Małgorzata niosła i które Mistrz nazwał obrzydliwymi, niepokojąco żółtymi, które diabli wiedzą, jak się nazywają, ale to te pierwsze, które pokazują się w Moskwie. Na pewno żółte kwiaty od Mary i Maxa będą bardziej przyjemne i mniej niepokojące.

Mary Max z utworem Żółte Kwiaty. Czekamy na ich debiutancki album, a zaraz kolejnego debiutu sobie posłuchamy, bo będzie to Kasia Sienkiewicz, którą na pewno już kojarzycie z duetu Kwiat Jabłoni, ale teraz zaczęła swoją solową karierę, także niedawno wydała debiutancki singiel, którym jest utwór Były Momenty. No i jest to właśnie zapowiedź solowego albumu, który w najbliższej przyszłości się ukaże. No a te Były Momenty to nie jest, jakby się mogło wydawać, taka beztroska piosenka o miłych wspomnieniach, a raczej utwór o relacjach, które właśnie miały te momenty, ale raczej to tak negatywnie wspominamy, tylko no coś tam pozytywnego się zdarzyło, raczej takie trudniejsze relacje, do których autorka wolałaby nie wracać. Kwiat Jabłoni, z którego właśnie Kasia jest znana, rozdzielił na chwilę swoje drogi. Kasia zaczęła właśnie karierę solową, no a Jacek gra DJ sety i tworzy muzykę elektroniczną. Także poszli w różne strony, ale zapowiedzieli powrót po dłuższej przerwie, po trochę takich namysłach do tego, jak to dalej ma wyglądać, co dalej będzie z Kwiatem Jabłoni. No a teraz na pewno możemy cieszyć się nową muzyką od Kasi Sienkiewicz i posłuchamy Były Momenty.

To były momenty od Kasi Sienkiewicz, czyli jej debiutancki solowy singiel. A teraz wejdziemy w bardziej eksperymentalne brzmienia z zespołem 1000 Rabbits. Bardzo mi się podoba ta nazwa i w ogóle jestem fanką zespołów, które mają w nazwach króliki. Ostatnio odkryłam na przykład polski Fear of Eating Rabbits. Bardzo polecam sobie sprawdzić. No to taka szybka anegdotka. Wracamy do naszego 100 Rabbits, bo jest to brytyjski zespół, który zadebiutował w tym roku i wydali niedawno epkę Are We Friends Yet? Co mnie urzekło w tej epce, to bardzo ekspresyjny wokal i eksperymentalny instrumental, co sprawia, że wszystko brzmi tak autentycznie, nieograniczone przez żadne formy, bo też sam zespół mówi o tym, że trzymają się zasady tworzenia muzyki bez żadnych zasad. No i takie są właśnie tego efekty. A utwór z tej epki, którego posłuchamy, to Virgin Soil i jest to jedna z pierwszych piosenek stworzonych wspólnie przez zespół i też pierwsza piosenka, którą usłyszałam od tego zespołu i myślę, że jest to bardzo dobre pierwsze wrażenie, także jeżeli jeszcze ich nie słyszeliście, to teraz też posłuchajcie.

1000 Rabbits z utworem Virgin Soil. My zostaniemy przy elektronicznych brzmieniach i myślę, że będzie jeszcze bardziej eksperymentalnie teraz, bo kolejną propozycją dla was ode mnie jest utwór Bespoken od projektu muzycznego o nazwie Rzekomo. Jest to taki enigmatyczny projekt, o którym w zasadzie niewiele wiadomo. Mają bardzo ciekawy sposób promocji na swoim Instagramie, o ile można to w ogóle nazwać promocją, bo opiera się on tylko na zdjęciach jednego drzewa, w zasadzie nie związanych całkowicie z muzyką, także jest to taka ciekawa forma. A muzycznie to tutaj eksplorują różne gitarowe brzmienia, różne takie tekstury tych brzmień z takim konceptem odzwierciedlania granic niedoskonałości komunikacji. Także idealnie to się odnosi do tej bezsłownej komunikacji, jaką ten projekt prowadzi. No i teraz posłuchamy utworu Bespoken.

Bespoken od Rzekomo. My już zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego aferytmu. Audycję realizował Jeremi Kwiecień. Przy mikrofonie była dla Was Karolina Ziembińska, a pożegnamy się z Wami utworem Dym od Basi Giewont.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Get yourself locked in to bump and grind.
3: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera.

Było to Daughter i Not Enough, czyli pojedynczy singiel Daughter, ale do historii zaraz wrócimy, bo z ważniejszych rzeczy, no przede wszystkim, tak jak zwykle mam w zwyczaju, powinnam się przedstawić, czyli dzisiaj dla was łowić hity. No zobaczymy, bo opowiem wam wszystko na spokojnie, będzie Zosia Jarzębska, a za konsoletą realizatorską Jeremi Kwiecień. Przede wszystkim obiecałam, tylko sprawy się pokomplikowały. Chciałabym pozdrowić tu i teraz oczywiście zespół, w sumie to bardziej duet Mary Max, ponieważ wydali stosunkowo niedawno utwór, jeśli mnie pamięć nie myli, Żółte Kwiaty, ale leciały dosłownie przed chwilą, więc no, nie będę ich puszczać, ale jeżeli słuchacie i są tu fani Mary Max, to serdecznie pozdrawiam i buziaki dla was. No ze skarg i zażaleń, czekajcie, o słuchawki muszę naprawić. Wiecie co, zawiodło mnie trochę moje zdrowie, tak szczerze, więc no, odpowiem wam tak. Przepraszam wszystkie osoby z migreną, jeśli kiedykolwiek zlekceważyłam ich ból, cierpienie, jeśli kiedykolwiek myślałam, że to tylko ból głowy. Ja was wszystkich naprawdę przepraszam, bo niestety doświadczyłam tego. No jeszcze trochę mnie trzyma, więc wiecie, siedzę trochę w takiej ciemni w radiu, trochę jak taki gremlin, musicie mi wybaczyć. Także dzisiaj będzie więcej muzyki, a postaram się, żeby było mniej mojego mówienia. Także dzisiaj, wiecie, taki, no, cierpliwości proszę do mnie, jeżeli będę gadać głupoty większe niż zwykle, ale to też pamiętajcie, to jest taki comfort space dla tych głupich myśli, które wstydzicie się powiedzieć głośno. Ja je mówię głośno i się tego nie wstydzę. Ale co niektórzy złośliwie myślę, że mogliby powiedzieć, że dzisiaj poleci w końcu dobra muzyka, ponieważ będziemy mówić dzisiaj o, znaczy słuchać bardziej, tak? Dzisiaj się nastawiamy na słuchanie. Nowość, wiem, widzę tutaj no, zdziwioną minę mojego realizatora Jeremiego, ponieważ dzisiaj sobie przesłuchamy twórczość z podszyldu wytwórni brytyjskiej, bo jakżeby inaczej na tej audycji, wytwórni 4AD. No i tutaj była zagwozdka, ponieważ jak widzę, pod jakim szyldem zostały wydane piosenki i albumy Daughter, no to jest to 4AD, ale nie funkcjonuje na obecnej liście tej wytwórni. No owszem, zespół Daughter zakończył swoją już działalność. Jest to w ogóle mój ulubiony zespół all the time, ale już nie jestem w stanie go słuchać, bo tyle godzin nad nim spędziłam, a jest naprawdę wspaniały. No i z tą piosenką jest taka historia właśnie Not Enough, że ona wyszła właśnie stosunkowo niedawno. No i dzwoni tam właśnie mój kolega, mówi, że ej, zobacz, Daughter coś wydało, czy jest jeszcze szansa, może coś wrzuca, może wiesz, świat się na nowo narodził, że Daughter coś wrzuca i ja też podjarana klikam sobie w ten link i czytam, że no, bo chcieliśmy taki pożegnalny już utwór, żeby na pewno zakończyć naszą karierę i ja się wtedy popłakałam, tak szczerze. Także tak było, historia prawdziwa. Ale przechodząc do następnych kawałków, przygotowałam dla was właśnie kolejny zespół spod szyldu 4AD. Bardzo nieoczywisty, bo muzycznie, gatunkowo na pewno jest to projekt zbiorowy, to musicie wiedzieć, ale ja dzisiaj mądrością grzeszyć nie będę. No informacja, myślę, że jeżeli was to zainteresuje, no to sobie znajdziecie, bo projekt jest naprawdę kolorowy. Ja bym to bardziej zaklasyfikowała do nurtu Riot Grrrl. Tak, takie wiecie, wkurzone dziewczyny śpiewające głośno i bardzo kolorowo ubrane. Czego chcieć więcej? Tak, z rzeczy ważnych. No i tytuł tej piosenki, bo projekt się nazywa właśnie Come Girl 8, a tytuł to Cicciolina. No i tutaj właśnie chciałabym, wiecie, to jest historycznie ciekawe, zapamiętajcie to imię, to jest naprawdę warte sprawdzenia, a jeżeli nie chcę wam się czytać, to mogę wam polecić na pewno film, jeden z moich ulubionych, nazywa się Diva Futura i jest naprawdę wspaniały, czego się nie spodziewałam. Na jakby w scenie końcowej też leci Dream Pop, leci, jeśli pamiętam, Beach House, też jeden z moich ulubionych zespołów. Ja to dopiero włapałam za drugim oglądaniem tego filmu. No, musi istnieć prawdopodobnie książka, bo ten film jest na podstawie książki, ale to wiecie, jak to zwykle bywa na tej audycjach, audycjach macie pracę domową, bo przed wami Come Girl 8 i Cicciolina.

wybranego jednak tematu, no to została założona w 79 roku. Oczywiście, że no jest to brytyjska wytwórnia, jak to często dużo rzeczy jest na tej audycji, ale wiecie, że ja tego nie robię specjalnie. Ja nie wiem, z czego to wynika. Naprawdę nie mam pojęcia. Po prostu jak coś mi się podoba i sprawdzam, skąd jest, to zazwyczaj pada na wyspy. Okej, dziwna sprawa. No ale wracając, no to mamy ten 79 rok i mamy dwoje ludzi. Mamy Ivo Watsa Russella i Petera Kenta. No i pierwotnie 4AD Records nazywało się Axis Records, ale okazało się, że już była taka wytwórnia, więc zmienili nazwę. No i na ich stronie możecie znaleźć listę aktualnych zespołów, jak i ogólnie tych no, wspieranych rzekomo właśnie, że tak powiem, all the time, ale no tak jak mówiłam, zespołu Doter nie znalazłam, jest to zagadka, może pewnego dnia uda mi się ją rozwiązać. Po prostu chciałabym wam was trochę zainteresować, dzisiaj będę mniej elokwentne rzeczy mówić, jeśli w ogóle można powiedzieć, że kiedykolwiek. Że można na przykład po wytwórniach sprawdzać i szukać nowych dźwięków, bo naprawdę rozstrzał jest tam duży, przez to, że no właśnie mam jakieś pojedyncze strzały z lat 80. praktycznie do współczesnych rzeczy, tak jak właśnie Come Girl 8, więc naprawdę dla każdego coś dobrego, no bo wiecie, też ciężko mi oceniać wyświetlenia no właśnie tych piosenek na przykład z lat 80. i albumów, no bo wiecie, no wtedy nie było streamingów, tak, no i wchodzę na przykład na taką zieloną platformę streamingową i widzę, że no 100 odsłucha. No ale po prostu to nie wyszło, to nie jesteśmy w aktualnych czasach dla tej rzeczy, więc ciężko to bardzo sprawdzić. Wybrałam kolejną sprawę, rzecz, piosenkę artystów, jest to Cocteau Twins i wybrałam piosenkę The Thinner The Air, ponieważ pewnego dnia, jak miałam zły humor, rewatchowałam sobie CSI Las Vegas i tam właśnie leciało bardzo dużo Cocteau Twins i się zastanawiałam dlaczego, bo zespół sam jest ze Szkocji, ale mają album, który nazywa się mniej więcej Heaven or Las Vegas, jakoś tak, jedno z dwóch. O, nawet dobrze powiedziałam, sprawdziłam. Także nie wiem skąd to powiązanie, ale właśnie, no wiecie, no właśnie najpierw było CSI Las Vegas z tych wszystkich serii i faktycznie ta muzyka bardzo oddaje ten klimat, jak i te kadry. Także wiecie, już tak przy doborze poleciałam trochę filmowo, serialowo, także miejmy to już za sobą, bo przed wami Cocteau Twins i The Thinner The Air.

Cocteau Twins i The Thinner The Air. Właśnie sobie uświadomiłam, że w sumie mam tę piosenkę zgraną na kasety na Walkmana, a jeszcze chyba nie miałam okazji jej posłuchać, więc już wiem, co będę robić, jak wrócę do domku, ale do 21 jeszcze trochę czasu i wspólnej zabawy. Dzisiaj oczywiście przypominam, jeżeli ktoś dopiero przyszedł albo ma krótką pamięć jak ja, to też się zdarza. Słuchamy sobie dzisiaj muzyki z wytwórni brytyjskiej 4AD. No i teraz będzie taki przykład złowiony trochę przeze mnie, bo właśnie jest to zespół, który w sumie nazywa się w ogóle zespół In Camera i są dwa albumy, jeden z 82 i drugi z 2015 i domyśl się człowieku, o co chodzi. No i oczywiście, że wybrałam ten z 82, czyli właśnie początków funkcjonowania 4AD. Album nazywa się 30, w nawiasie jest Lucky for Some, no bo dla niektórych może 13 jest szczęśliwą liczbą. Ja chyba jeszcze nie mam zdania w tej kwestii i cóż ja dla was wybrałam? Wybrałam dla was piosenkę pod tytułem Fragments of Fear.

In Camera i piosenka nazywała się Fragments of Fear, czyli fragmenty strachu. No jakoś tak by to było. Kolejnym zespołem, żeby pokazać wam rozstrzał wytwórni 4AD, no bo okej, tutaj skręciliśmy trochę w kierunku muzyki takiej, no nawet bym gotyckiej powiedziała, jakoś tak. Ale teraz kolejny zespół, on grał nawet niedawno w Polsce, nawet w Poznaniu, jeśli dobrze pamiętam, chyba na Malta Festiwalu. Jest to Beirut. Tak, stwierdziłam, że mam ochotę sobie posłuchać z wami Beirutu, bo czemu by nie? Piosenka będzie miała trudny tytuł, uwaga, czytam, moja dysleksja, nazywa się Prenzlauer, ojejku, czekajcie, mama do mnie dzwoni, to zaraz, zasłania mi okienko do przeczytania, Prenzlauer Berg i album nazywa się Gułag Orkiestra i uwielbiam go słuchać, serdecznie wam polecam, jeśli macie chwilę, bo już przed wami Beirut i Prenzlauer Berg.

Był to dla was Bejrut z piosenką Prince Lauerberg z albumu Głok Orkiestra. Kocham, naprawdę polecam, jeżeli nie macie, albo jeżeli wczuicie się w ten klimat i będzie mało, bo teraz zmieniamy klimat o 180 stopni, zupełnie. A jakbyście się martwili, no to kwestia z moją mamą już wyjaśniona, już sobie pogadałyśmy w czasie tej piosenki, także widzicie, jaka super jest ta audycja. Teraz zmieniamy klimat zupełnie, bo co ciekawe, na liście wytwórni 4AD, o której no dzisiaj bardziej słuchamy niż rozmawiamy, znaleźć możecie Grimes, tak, tą Grimes. No, ona trochę swój prime, swój po prostu pik kariery, no trochę ma za sobą, ale ostatnio został zapowiedziany jej nowy projekt, czyli ona to chyba nazwała Psyops Opera, jakoś tak, no przeczytałam pewnie bez akcentu, ale ona teraz bardzo interesuje się rozwiązaniami AI i wiecie, tymi generatorami obrazów różnymi, takim bardziej zaawansowanymi niż no ChatGPT. Także no na pewno rozwinęło jej to gdzieś, wiecie, płaszczyzny, w których może się rozwijać. Ostatnio też wystąpiła na Coachelli, ale nie jako ona, że jej występ, a na ficie, pewnej artystki, ale no niestety wszystko oglądam, wiecie, tylko przez no, relacje na socjalach. Niestety no nie mogłam się pojawić na Coachelli, kto by się spodziewał. Ale to wiecie, mamy Coachella w domu, tylko w Radio Afera, bo już przed wami Grimes z kawałkiem, no tutaj ciężko mi było wybrać mój ulubiony, ale zdecydowałam się takim, wiecie, klasyczkiem poleci, czyli Genesis.

Grimes i Genesis. No, trzeba przyznać, że gdzieś tam, wiecie, Epic na pewno był za czasów MySpace'a, ale dla mnie no jest wiecznie, wiecie, inspiracją, ikoną w, no, w wielu kwestiach. Na pewno gdzieś, wiecie, w łamaniu takich schematów, no i byciu sobą. Otóż następna piosenka, no, miała iść na koniec, ale ja się pomyliłam, ale wezmę to na klatę, no trudno, ponieważ piosenka nazywa się Ends with the Sea i wiecie, no, mamy audycję 1000 guzików i ryba, myślałam, że to będzie fajne zakończenie, ale trudno, pomyliłam się i biorę to w rachubę. A jest to piosenka od projektu Gilbert and Lewis. No i też na streamingach znalazłam jedynie jeden album, 8 Times z roku 80, więc wiecie, no mimo, że... No oczywiście, jakby to wam ująć, trochę się zająkałam, ale nieintencjonalnie. Chodzi o to, że okej, ja często mówię o muzyce niezależnej, ale mimo wszystko są też takie, no wiecie, mniejsze wytwórnie, albo te wytwórnie, które są teraz duże, kiedyś były małe, tak jak i no, ci artyści, oczywiście każdemu, wiecie, z moich ulubieńców, wiecie, tylko moich, my precious, życzę oczywiście, żeby dostali kontrakt z wymarzoną wytwórnią. Tak, ja nie mogę być zaborcza, muszę się dzielić też muzyką z innymi. Po to też jest ta audycja. No to co, posłuchamy, myślę, że właśnie Gilberta i Lewis z albumu 8 Times 80. Piosenka może i nazywa się Ends with the Sea, ale my się jeszcze nie żegnamy, bo jeszcze, no myślę, że jak wrócimy po tej piosence, to takie, no 20 minut jeszcze muzyczki przed nami, więc Jeremiasz, proszę cię.

Gilbert and Louis Ends with the Sea. Oczywiście, wiecie, audycja się nie kończy, jeszcze mamy 20 minut dobrej zabawy. No, było eksperymentalnie i to jest piękne w twórczości wytwórni, właśnie, czy źle ujęte, no bo wiecie, tworzyli to, no, artyści i producenci, oni to wydali, no, ale to też jest pewnie jakaś odpowiedzialność, żeby, wiecie, dobrać pod swój szyld, no, pasujące gdzieś tam koncepcyjnie twórczości, o, tak bym to nazwała. No, właśnie, bo też trochę mi się uzbierało takich bardziej eksperymentalnych rzeczy dla was, ale to wiecie, to musi się uzbierać i odłożyć w odpowiednim miejscu i czasie. Ja mam czasami wrażenie, że po prostu im bardziej ktoś powie, że coś jest asłuchalne, dziwne, niezrozumiałe, nie da się tego słuchać, przypomina hałas, to jestem tym bardziej jak dobra, dawaj, uwielbiam takie rzeczy. No mam nadzieję też, że no, poza realizatorami, zakładnikami to no, nie mają wyjścia, muszą je słuchać, prawda? Nie, no mogliby pewnie sobie wyciszyć to, co robię. No mam nadzieję, że nie wiem, są jeszcze, jest jeszcze dwóch fanów audycji Tysiąc Guzików i Ryba. Następnym albumem, jak i projektem, jak i piosenką będzie zespół The Big Pink, tak się nazywa, Duży Różowy. I teraz, dobra, muszę zerknąć, z którego to jest roku, bo też jest ciekawa historia, jeśli dobrze pamiętam. Tak, tu mamy więcej albumów już na koncie. Ten, z którego użyczyłam piosenkę na potrzeby tej audycji, A Brief History of Love z 2009, a piosenka, no taka, wiecie, no bardziej popularna, ale to nie znaczy, że gorsza, no bo jest popularna, no bo jest dobra, co by nie mówić. Więc The Big Pink z utworem Dominos.

Otóż był to zespół The Big Pink, o widzicie jaki łamaniec językowy, z utworem Dominus. I teraz przechodzimy do projektu Magnetophone. Też no, słuchaczy dosyć niewielu. Widzicie, nawet nieintencjonalnie próbowałam gdzieś tam wybrać dla was perełki, no bo jakbyśmy nie zdążyli, no to też jest dużo popularniejszych zespołów. Między innymi, no dla mnie, wiecie, w skali mojej popularności, no to jednym z takich większych zespołów tej wytwórni byłby na pewno Bauhaus. Nie wiem, nie ręczę, że zdążymy dzisiaj sobie posłuchać, chociaż czasowo na razie dobrze się wyrabiamy, zobaczymy. Wracając do Magnetophone, no słuchaczy też nie za dużo, a albumów, no albumów widzę jeden na koncie na razie z 2005, no i trochę chyba ślad po tym 2005 i w 2006 wyszedł remix, no to trochę ślad zaginął. A album też jest taki, no bardzo eksperymentalny, ale widzicie, jak duża jest rozpiętość właśnie gatunkowa tych zespołów, w sensie, no gatunkowa też, chodzi o to, że mamy Grimes, mamy Beirut, ale mamy też kawałki, no właśnie z takimi wyświetleniami, więc to jest uważam wspaniałe, dlatego uważam, że warto czasami sobie poklikać, jak już naprawdę nie macie weny i werwy w poszukiwaniu hitów, po prostu ktoś musi łowić te hity, no to polecam czasami po wytwórniach, ale to wiecie, nie to, że rekomenduję tą, o której dzisiaj opowiadam, moją ulubioną, w sensie oczywiście, że ją rekomenduję, ale wszystkie są fajne, po prostu znajdźcie coś dla siebie i chciałabym pozdrowić, okazało się, że fanów Tysiąc Guzików i Ryby jest 3, pozdrawiam cię Pawle, nasze grono się powiększa i wy też możecie być słuchaczami audycji Tysiąc Guzików i Ryba. No to co, przechodzimy do Magnetophone i wybrałam dla was piosenkę właśnie z tego albumu z 2005, The Man Who Ate The Man, Jezu, straszny kanibalizm, a piosenka nazywa się, otóż już wam mówię, Benny's in Sobriety.

Magnetofon i Ben is in Sobriety. Właśnie nie mam pomysłu, jak przeczytać to słowo. Przepraszam, dysleksja. Nie no, w sumie to nie wiem, czy mam dysleksję, ale na pewno problemy z czytaniem w różnych językach, w polskim prawdopodobnie też. No, płyniemy powoli ku końcowi, więc stwierdziłam, no dobra, posłuchamy sobie Bauhausu, bo czemu by nie. Oczywiście wybrałam, no z takich, znaczy, w mojej głowie najbardziej kultowy jest album Mask z 81, ale mogę się mylić. Wybrałam dla was piosenkę, której słuchałam idąc do pracy w wakacje, jak skończyłam właśnie maturę, więc dlatego było to dla mnie takie, wiecie, nostalgiczne. Wstawałam no wcześniej jak na mnie, wtedy po skończeniu szkoły, czyli tak naprawdę nie tak wcześnie, jak się pewnie domyślacie, ale właśnie kojarzy mi się z tym latem i z tym ciepłem. No i zobaczymy. Na razie pogoda jest marna, nie czuję się jeszcze najlepiej przez tą pogodę i jej już narzekam po prostu jak starsza pani na tą pogodę, ale niestety bardzo na nią reaguję, ale wiecie, już bez mojego ględzenia jedziemy z Bauhausem i The Passion of Lovers.

Bauhaus i The Passion of Lovers, a my zbliżamy się już do ostatniej piosenki, czyli no, kawałka od grupy Pale Saints i piosenka będzie nazywała się You Tear the World Into z albumu z 90 roku z The Comforts of Madness, oczywiście ikoniczny album z Kiciusiem, no bo jakże mogłam się powstrzymać od wybrania albumu z kotem na okładce, no właśnie. Także widzicie, dzisiaj sobie słuchaliśmy wytwórni 4AD, tak dla przypomnienia, albo jeżeli spóźniliście się, to wiecie, miejsca mamy dużo dla was, ale już dzisiaj niekoniecznie, za 2 tygodnie prędzej, ponieważ łowiła dzisiaj dla was różne wszelakie przeboje Zosia Jarzębska, a realizował je Jeremi Kwiecień. I co, do usłyszenia za 2 tygodnie. Żegnamy się z Pale Saints. Cześć!

0: Tysiąc guzików i ryba, czyli muzyka niezależna z różnych części świata. Środa, godzina 20.
1: Jadę na ryby. Autopromocja.
2: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć? Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
1: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

I tak naszą audycję otworzył utwór Deep Vro autorstwa TVB i Gestiulki. Tutaj też na featuringu, na skreczu wrocławski wymiatacz DJ Krótki. A to wszystko z epki Bar, którą TVB z Gestiulką wypuścili nakładem warszawskiego You Know Me Records. Polecam oczywiście sprawdzać te wytwórnie. A my dziś posłuchamy sobie twórczości zarówno TVB, Gestiulki, jak i Jakuba Jana Bryndala, bo ta trójka Drombo pojawi się już w tę nadchodzącą sobotę, czyli 16 maja w poznańskim klubie Schron, a to wszystko na zaproszenie Bambi Uzi i na jej cyklu Polska Puszcza. To będzie druga edycja tego jej rezydenckiego cyklu właśnie w Schronie. Wszystko rozpocznie się od koncertu właśnie Bryndala wspólnie z Manolo na perkusji. Polecam te kombinacje obczaić, bo robią naprawdę sztosy i warto się tam pojawić już od 21.37, chociaż nie wiem, czy nawet drzwi już się nie otwierają 21, więc bądźcie po prostu w klubie jak najwcześniej. Obczajcie Bryndala z Manolo w akcji na koncercie, a później wszystko przechodzi płynnie w afterparty właśnie Polską Puszczę. Polski skład DJ-ski na obu scenach, bardzo dużo świetnej muzy basowej, ale my dzisiaj, tak jak wspominałem, już nie tylko muzą basową będziemy sobie tę audycję umilać, a skoro mowa o Bryndalu, no to nie może zabraknąć jego albumu Autodojazd w naszej dzisiejszej audycji. Zresztą polecam wam w całości sprawdzić to wydawnictwo, bo to jest jeden z najlepszych rapowych albumów, jakie ja usłyszałem od wielu, wielu lat na polskim rynku. No i mimo, że nie jest to intro, to co teraz puścimy, to dla mnie tak naprawdę to jest jeden też z najlepszych otwierających tracków, jedna z najlepszych otwierających linijek, jakie album polski miał od długiego czasu, także już nie spoilując nic więcej, Jakub Jan Bryndal, Multitasking.

0: Nie dowie się, że mieli wpadkę, a za tydzień znów wybrankę se odnajdzie.
1: Miasto ciśnie mruży, powiem.
2: Chociaż patrzy mętnym wzrokiem.
1: Coś ci leży na wątrobie.
2: Czy na chwilę stracisz też kontrolę?

0: Zerwałem się w jedną płytę ustrojową.
1: To był Jakub Jan Bryndal z utworem Multitasking. To jest drugi track na jego albumie Auto Dojazd, który został wydany pod koniec zeszłego roku nakładem You Know Me, ale pisane z Polska. You Know Me Records, czyli no właśnie tej chyba rapsowej części wytwórni You Know Me Records, pisanej z angielska. Chociaż ja w sumie nie jestem pewien co do tej struktury labeli, czy to są labele siostrzane, czy sublabele względem siebie. Tak czy siak warto te wytwórnie sprawdzać pod każdą jej odsłoną. Także jest You Jazz Me, gdzie wychodzą jazzowe tematy, więc bardzo, bardzo dużo dobrego grochu z ekipą ślą w Polskę i w świat tak naprawdę tymi wydawnictwami. A tak jak wspominałem, dzisiejsza audycja jest przy okazji nadchodzącej Polskiej Puszczy w sobotę, więc nie może też zabraknąć produkcji TVB. Teraz coś z jego albumu The Very Bass, utwór Next Page.

Piękna sprawa. TVB z utworem Next Page, to jest utwór, który otwiera jego album The Very Bass i który ukazał się w 2023 roku na You Know Me Records. Zresztą dzisiaj, tak jak już wspominałem, po You Know Me będziemy sięgać często, gęsto. A ja przypominam też, że możecie się ze mną kontaktować podczas audycji. Jak co tydzień robimy to na facebook.com/lekkośćbitu, pisana łącznie i bez polskich znaków, i tam pod dzisiejszym postem dawajcie znać, skąd słuchacie. Jak wam się podoba dzisiejszy vibe? Dzisiejszy vibe jest bardzo, bardzo zróżnicowany, więc jestem ciekawy albo jak szeroko to pójdzie, albo ile osób będzie niezadowolonych, bo może też być taki przypadek. Ale mam nadzieję, że tych niezadowolonych jestem w stanie w jakikolwiek sposób przekonać i że pod koniec audycji zmienicie zdanie co do tej muzyki, którą dziś słyszymy. Mamy teraz coś niewydanego, więc myślę, że możemy już puszczać tak naprawdę w tle to dopiero nadchodzącego albumu Gestiulki Melanż, utwór w tempie drum and bassowym, który nazywa się Bystra Woda. Posłuchajmy.

to jest niewydany jeszcze utwór Gestiulki Bystra Woda, który ukaże się na jej albumie Melanż. Ja niestety nie mam tutaj przy sobie informacji, kiedy on się ukaże. Musiałbym się chyba zalogować na maila tutaj, także dajcie mi chwil parę, chociaż może po prostu wspomnę o tym przy okazji kolejnego wejścia. No i wspominam też o tym, że możecie się ze mną kontaktować jak co tydzień na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/Lekkość Bitu. Tam dzisiaj są w sumie dwa zdjęcia, ale post jest jeden, także w komentarzach pod tym postem zapraszam do wyświetlania się. Dawajcie znać, skąd słuchacie i jak wam się dzisiejszy vibe podoba. No i też, czy wybieracie się w sobotę na Polską Puszczę do schronu, bo tam właśnie Gestiulka pojawi się u boku TVB i Bryndala już w tej części after party. A w ogóle, jeżeli chodzi o cały skład, no to wygląda on tak od A do Z.

Nawet mamy Aleksę w back-to-backu z Beatrix Cottonmouth, czyli ekipa ślinowa, reprezentacja. Będzie Atmorestiv, będzie Bambi Uzi w back-to-backu z MGKL, będzie KSNC, będzie Romance, będzie Shandrill, właśnie wspomniani TVB, Bryndal i Gestiulka, czyli trójka bohaterów, osób bohaterskich naszej dzisiejszej audycji. No i na końcu Urmate, człowiek od naprawdę dobrego chaosu. Także my lecimy dalej, no i znowu wracamy sobie do albumu Autodojazd, do Jakuba Jana Bryndala. Tutaj na featuringu jest Kacper Krupa, no i jeden z moich absolutnych faworytów na tym albumie, czyli Rzeźnia i Gruz.

0: Jakub Jan Bryndal i Kacper Krupa na featuringu z free jazzowym odpałem tutaj na sam koniec i to połączone wszystko z takim ala footworkowym tematem. No klasunia, absolutna klasa. Polecam, tak jak już wspominałem wielokrotnie, album Autodojazd sobie posłuchać od początku do końca. No nie pamiętam, kiedy coś w polskim rapie ostatnio mnie tak ruszyło. No też tak naprawdę album jest o wiele głębszy niż by te dotychczasowe dwa traki przeze mnie zagrane na to wskazywały. Zresztą za dwa utwory do tego jeszcze albumu wrócimy i usłyszycie, o co mi chodzi. Natomiast przypominam, że nie tylko rapsami dzisiejsza audycja stoi, jest też, no właśnie, basóweczka w rozmaitych tempach, rozmaitych odmianach, tak jak będziecie mogli też usłyszeć to na Polskiej Puszczy w sobotę. Nawijam o tej imprezie oczywiście przez cały czas, też przy okazji rozgrzewki przed tą imprezą dziś się spotykamy w Połamanej. Mam nadzieję, że ten vibe się wam podoba i mam nadzieję, że zobaczymy się w schronie w sobotę. Zresztą zostawiliśmy też tam linka do eventu, na który wklikujcie się, wezmę udział, jeżeli się wybieracie. Zainteresowane, jeśli jeszcze nie wiecie albo wiecie, że nie możecie być, ale chcecie tak czy siak wesprzeć ten event. Pozdro dla Janka, dla Overthinka, który pisze, widzimy się w sobotę. No i bardzo mnie to cieszy i to chcę słyszeć. A my już teraz wrócimy sobie do TVB i Gest Julki, do ich epki Bar, która ukazała się w 2024 roku na You Know Me Records. No i zdecydowany antem, jeżeli chodzi o polskie basy, utwór Tonic.
1: Słodka jak tonik, gorzka jak tonik, słodka jak tonik, gorzka jak tonik, słodka jak tonik. Napiłam się.

Tonic, czyli TVB i Gestiulka. To jest utwór, który zamyka ich epkę Bar, która ukazała się w 2024 roku na You Know Me Records. Oczywiście niezmiennie polecam sprawdzać te wytwórnie, bo jest tam tyle złota z Polski i nie tylko z Polski, ale no sztosy. Także oczywiście zachęcam, no i zachęcam do tego, żeby się w schronie pojawić w sobotę, bo zarówno TVB, jak i Gestiulka tam zagrają, plus nawiną. No i będzie też Jakub Jan Bryndal, więc teraz pora na Bryndala na featuringu u TVB. No to jest kolejny Anthem. Ja się tutaj w Anthem bashing bawię w dzisiejszej audycji, ale no co zrobić, jak po prostu robią tak dobre rzeczy. TVB, Jakub Jan Bryndal, niech idzie.

0: to Wrocław. Pozdrow wszyscy. Yo, wielka klasa entertainment.
1: Sztos. To był oczywiście TVB z Bryndalem na majku. Niech idzie, czyli drugi track z albumu The Very Bass, który ukazał się na You Know Me Records w 2023 roku. A my zmierzamy dalej. Oczywiście cały czas nawołuję głos nawołującego na puszczy, abyście się wyświetlili w komentarzach na naszym fanpage'u, czyli facebook.com/lekkośćbitu. Jesteście tam po drugiej stronie? My lecimy dalej i my znowu wrócimy sobie do wspomnianego przeze mnie albumu Autodojazd, czyli debiutanckiego solowego albumu właśnie Jakuba Jana Pawła Jumpera IV Bryndala. Autodojazd i utwór Lepszy albo Gorszy.

ci odbić. A ja nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin, a może sam nawet nie wiem, jaki cień za mną krąży. Nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin,

może robiłem co mogę, a może ledwo to zacząłem. A ja nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin, a może sam nawet nie wiem, jaki cień za mną krąży. Nie jestem lepszy albo gorszy, nie jestem lepszy albo gorszy. Może mam trochę więcej farta, trochę więcej rozkmin, a może sam

0: Nie, fajnie, fajnie, znalazłeś sobie takie, no, poletko, ani lepsze, ani gorsze. Co, żaden? A wiesz, ja bym chciał właśnie, żebyś po prostu raz się postarał. Chciał być raz trochę lepszy. Wziął się w garść i zderzył z tym, co się za tobą ciągnie i coś tak cię dopadnie!
1: I tego typu grube wjazdy, skity są poukrywane na autodojeździe na debiutanckim albumie Jakuba Jana Bryndala. Tutaj w tym przypadku produkcja to jest El Axo i mamy właśnie Bryndala. Oczywiście na majku jest Miłosz Oleniecki oraz jest José Manuel Alban Juárez, czyli Manolo tutaj na bębnach przede wszystkim. I właśnie Manolo wraz z Bryndalem pojawią się w formie koncertowej jako rozpoczęcie sobotniej polskiej puszczy, także wbijajcie już od 21 do schronu, chociaż z tego co kojarzę start to 21.37. Nie wiem, sprawdzajcie informacje na wydarzeniu na polskiej puszczy, wejdziecie sobie albo na fanpage polskiej puszczy, albo na schron i tam to wydarzenie znajdziecie. Znajdziecie je również w komentarzach na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana Lekkość Bitu, gdzie ja cały czas oczywiście zachęcam was do tego, żeby się w komentarzach wyświetlić. Widzę, że jest z nami Adam. Pozdro dla ciebie. Jeremi tutaj się pojawił z drugiej strony szyby i też wyświetla się w komentarzach. No i jest Ola, czyli Bambi Uzi Spiritus Movens z polskiej puszczy, która cieszy się, że opowiadam o imprezce i pisze, może to już czas, żeby kupić konia. Zresztą uwielbiam ten bridge w tym tracku. W ogóle też to jest jeden z moich ukochanych numerów na autodojeździe. A my wrócimy sobie do TVB, czyli do kolejnego z naszych gości i znowu jego solowa produkcja, ale tym razem chyba po raz pierwszy w ciągu tej audycji wyskakujemy poza familię You Know Me i będzie coś z edynburskiego labelu, ale prowadzonego przez Polaków, czyli Ciarki. Wyszła tam w czerwcu 2025 taka kompilacja, która nazywa się Polish Garage Compilation Volume 2, czyli druga część ich kompilacji, która polski take na UK Garage i tego typu basóweczkę prezentuje. Zresztą też mieliśmy tam przyjemność pojawić się razem z Domanem z ekipy Otchłań. Sztos skład na tej kompilacji, no i pojawił się oczywiście też TVB. To jest jego utwór Od Podstaw.

Nabicie Wrocław, czyli TVB, utwór Od Podstaw, czyli coś, co ukazało się w zeszłym roku na kompilacji Ciarki Presents Polish Garage Compilation Volume 2. Druga część ich serii Polish Garage, którą bardzo polecam obczajać. No i polecam obczajać w ogóle cały ten label, bo sporo dobrego chłopaki już puścili w świat swoim nakładem. A tymczasem my lecimy dalej z twórczością TVB. Znowu wrócimy sobie do albumu The Very Bass. Jeszcze spojrzę sobie, czy pojawiły się jakieś komentarze na fanpage'u Połamanej. Przypominam, facebook.com/Połamana lekkość bitu, dawajcie znać, skąd słuchacie, jak wam się podoba. Nie wiem, czy słucha moja mama, ale widzę, że zostawiła komentarz, także dziękuję serdecznie, a my, tak jak już wspominałem, lecimy znowu z TVB, jednym z gości sobotniej Polskiej Puszczy, i utwór, który ukazał się tylko w wersji cyfrowej, nie ma go na winylu, niestety, to jest Vibes On.

0: Utwór Vibes On od TVB, czyli jeden z ostatnich tracków na jego albumie The Very Bass, który możecie nabyć na You Know Me Records, w zasadzie youknowme.bandcamp.com, zarówno w wersji cyfrowej, jak i w wersji winylowej jeszcze jest dostępny, także bardzo polecam, jeżeli komuś z was przypadło do gustu to, co dzisiaj zapodawałem, jeżeli chodzi o produkcję TVB. No a jeżeli chodzi o produkcję Bryndala, no to tam trzeba wejść po prostu bezpośrednio na sklep You Know Me Records, nie będący Bandcampem. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego to nie poszło na Bandcampa. Muszę tam Grochowi jakąś karczemkę urządzić, bo miał mi też wysłać kod downloadowy do Bandcampa. A tak dzisiaj jeszcze na gorąco przed audycją ripowałem płytę CD, którą gdzieś tam wygrałem w jakimś konkursie radiowym. A tymczasem, no właśnie, wracamy sobie do twórczości Jakuba Jana Bryndala. Teraz będzie coś z Ryfą Ri oraz Pauliną Przyby na featuringu utwór Anunnaki.
1: Auto dojazd. Z nami zjedziesz do kanału.
2: Nic tak samo nigdy się nie zdarzy więcej. To mi trochę mrozi, trochę pali wnętrze. Każdy swoją słyszy, chce legendę. Pójdziemy do piachu, czy po drugiej stronie się spotkamy jeszcze.

Czy to będzie tak, że ludzka dusza rozdzieli się jak na puzzlach obraz?

0: Nic tak samo nigdy się nie zdarzy więcej. To mi trochę mrozi, trochę pali wnętrze. Każdy swoją słyszeć chce legendę. Pójdziemy do piachu, czy po drugiej stronie się spotkamy jeszcze.
1: Paralelnie z duszą ryfy się nie boimy kminy dziczy. Nie spierdalamy, kiedy krzyczy świat. Jak ewidentnie ktoś w Jumanji gra. Nie mam pomysłu, żeby wyjść z gry jak robi. Rozumiem, choć najsmutniej, kiedy ktoś go ma i robi.

To był Jakub Jan Bryndal oraz to były Ryfa Ri oraz Paulina Przybysz na majkach, na wokalach, utwór Anunnaki. Sprawdzę sobie tylko z ciekawości jeszcze, któż to tam produkował, bo oczywiście już zdążyłem zamknąć tę zakładkę, natomiast na produkcji tutaj widzę, że Konstanty Kostka, no i sam Bryndal, więc dobre rzeczy. Polecam cały album Autodojazd obczaić sobie, nabyć i słuchać, bo jest to absolutny sztos. No i Bryndala złapać w akcji w tę sobotę wraz z Manolo na perkusji na koncercie, który otworzy Polską Puszczę numer 2. No a później wspomniani już goście nasi też TVB z Gestiulką oraz z Bryndalem na majkach i cały kozacki skład, który był przeze mnie wspomniany wcześniej. Możecie sobie wejść na stronę eventu, która też jest podlinkowana w komentarzach na fanpage'u Połamanej, albo po prostu wejść sobie na fanpage Polskiej Puszczy i znaleźć te wszystkie informacje, znaleźć bilety, które możecie w przedsprzedaży jeszcze nabyć i wbijać do schronu w sobotę. My już teraz będziemy się z wami żegnać. Dzięki serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej. Audycję realizował Jeremi Kwiecień. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawimy was z ostatnim utworem z You Know Me, znowu na produkcji TVB, a tym razem no trio kozackie na majkach, bo jest Gestiulka, jest Jakub Jan Bryndal i jest miły ATZ. To jest utwór Zmiana Czasu, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.

0: Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć jej, notowanie w piątek o 20.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
2: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć.

straciłam wszystkich i do dzisiaj się podnoszę. Do dzisiaj czasem płaczę trochę częściej niż czasem. Moje ciało oglądają z każdej strony jak lalkę. Sama nie wiem, kiedy zaczęłam codziennie toczyć walkę z nim.

없었다고.

없었다고.

0: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
1: Radio Afera 98,6 MHz.